Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Dziś rano w Jeleniej Górze czeka nas chłodny start. Termometry pokażą około 10 kresek. Niebo będzie raczej zasnute chmurami, więc słońca za wiele nie zobaczymy. Wiatr lekki, dlatego nie będzie przeszkadzać. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Jutro znów dominować będą chmury z temperaturą do 12 kresek. W środę może pojawić się delikatny deszcz, a maksymalnie będzie 11 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jestem w Stanach Zjednoczonych, mówił wczoraj na antenie telewizji Republika Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że przebywa w USA i ocenił, że ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Zapewnił też, że nie uciekł z Polski i korzysta z dokumentu przyznanego wraz z prawem do azylu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi o ekstradycję Ziobry. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak były minister wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione już w grudniu?
5: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal wPolityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
6: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
5: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
7: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
5: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
4: O czym informował Jakub Krzyżak. 3 osoby zostały ranne w karambolu na A2 między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Zderzyło się 5 samochodów. Jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana przez kilka godzin. Ruch odbywa się już bez utrudnień. Blisko 2000 osób w blasku lamp przebiegło ulicami miasta. Za nami 7. edycja szczecińskiego biegu nocnego.
8: Udało mi się zrobić rekord życiowy.
9: Fajna trasa, kolejna dawka pozytywnych emocji.
4: Mówili uczestnicy, a przed biegiem głównym odbył się również 3. bieg świetlików skierowany do najmłodszych biegaczy.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
4: FC Barcelona górą w El Clasico. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barsy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC Warta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytuł Bogdankę Lublin 3-1, triumfując w całej serii 3.

0: mojej rodziny. Czyli jaka by nie była decyzja, to będzie nasza wspólna decyzja.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: Robert, trzeba się było ani zapytać, no to ale wie już.

0: daj mi znać.
1: Lepiej wcześniej pójść spać, żeby wcześniej móc wstać.
2: Bo wtedy wcześniej możesz dać znać,
1: i
2: że już wstałeś.
1: I możesz, tak, bo włączasz sobie radyjko, słyszysz tych swoich dwóch przygłupów.
2: Prawda?
1: I już od razu sam się numer wykręca na 7268286.
2: A jak zrobicie głośniej, wystawicie na balkon, to całe osiedle będzie wiedziało nawet, no, że można też i na Messengerze się do nas odezwać.
1: Tak. No, może gdzieś bardzo. Ktoś teraz w Kielcach wystawił, nie wiem, radio na balkon i Kielce, wstajemy!
2: No, oczywiście, a może ktoś w Hanowerze słucha nas przez aplikację, bo też tak można, prawda? No. Tak czy inaczej...
1: Stejen sie bitte Deutsch auf de Bett, czy jakoś tak.
2: A propos, dzisiaj dzień bez śmiecenia, gdyby ktoś się pytał, jakie dzisiaj ciekawe dni są w kalendarzu. I mamy też dzień doradcy.
1: Doradcy. No, dlatego powiedziałem, że lepiej wcześniej iść spać, żeby wcześniej wstać. To już była pierwsza rada sprzedana. Nie zauważyłeś?
2: Co prawda dzisiaj dzień doradcy podatkowego, ale że my na pieniądzach znamy się jak na fizyce kwantowej.
1: W sensie umiemy wydawać i nie mamy nic już po miesiąca.
2: Totalnie.
1: Szczególnie o to dbają elektrownie, gazownie i wspólnoty mieszkaniowe.
2: Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Ktoś kiedyś rozszczepił atom, no, a my nie potrafimy rozszczepić naszych pieniędzy.
1: Nie,
2: żeby
1: nie
2: da rady. No dobra, tak czy inaczej w podatkach wam nie doradzimy.
1: Wypłata jest iluzją.
2: Ale jak chcecie inne rady, to zapraszamy do Jarząbka i Wajdy.
1: No ja mam radę. Wypłata jest iluzją.
2: Proszę bardzo.
1: Bo się wydaje. Bo się wydaje.
2: No. Tak więc 7268286826. Dobrze wam radzę dzisiaj, ja Jarząbek, żebyście zadzwonili i pochwalili się swoimi radami życiowymi być może. Czego was życie na przykład nauczyło?
1: Zamieńcie się w doradców wszystkiego.
2: Tak.
1: Dzisiaj.
2: Tak.
1: Zamieniacie się w doradców wszystkiego, dzwonicie i radzicie wszystkim, bo każdy jest wujkiem dobrą radą.
2: Tak.
1: Albo ciocią.
2: Na przykład nie można zostawiać zużytej pieluchy koło łóżka, bo rażno można w nią wdepnąć. To jest taka moja rada.
1: I to jest gorsze niż klocek Lego.
2: Oczywiście.
1: 726 826 826. Dzwońcie z dobrymi radami.

0: My też troszeczkę czasami.
1: Znaczy, ja nie powiem, że jesteście naiwni, jeżeli posłuchacie naszej rady, ale to nie jest mądre. Natomiast...
0: Możecie słuchać rad innych.
1: No, oczywiście, tak.
0: Dlaczego i nie? Wchodzicie cali na biało. Krystian nagrał głosówkę na Facebooku. Jaka rada, Krystku?
2: W sprawie dobrej rady, to polecam nie drażnić ręki, która cię karmi.
0: No proszę. No proszę.
1: No, prawej czy lewej, bo to też jest pytanie.
0: I czy drży, czy nie drży, prawda? Po weekendzie? To, nie, to też. Bo jak drży, to można podrażnić.
1: Tak, jak drży w ogóle, to wiesz, jak masz zupę tą mleczną na łyżce, to ciekawe, może ci się rozlać na kolana.
0: A jak na przykład sam sobie byś zasłoną zupą gotował?
1: Nie drażni ręki, no która cię karmi, no. SK2. Bo dostaniesz po łapach. 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy dzisiaj z dobrymi radami w
0: Dzień Doradcy. Mi się czasami przesypie, jak sobie sam ugotuję. Muszę się potem linczować.

0: 26 minut po 6:00. Sobel. A tymczasem niektórzy się przeprowadzają.
1: Znaczy chcą się przeprowadzić. Edyta Górniak, jak o tym, o czym pisze dzisiejsza kolorowa prasa, szuka nowego domu. Wokalistka zostawia Kraków, by zamieszkać na wsi. No i chodzi, łazi po tych domach.
0: Kraków patrzy. Zostawia dla wsi?
1: Dla wsi zostawia Kraków, widzisz? No bo w Krakowie się wychodzi na pole, na wsi się wychodzi na pole.
0: A, to w sumie to wszystko się łączy. No,
1: wszędzie jak w domu się pani Edyta będzie czuła. Oczywiście, że tak. Wyobrażam sobie, jak ona będzie podpisywała ten, jak to się nazywa, to co się tam podpisuje, tą umowę taką u notariusza, nie?
0: Tak, podpisz. No. Najpierw podpisze, rzeczywiście. No, tak, rzeczywiście, później zobaczy ratę kredytu i powie, to nie ja, nie to ja! Feska 2. Może się zakochała.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Cech. Restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech, Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
6: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
5: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
6: To nawet lepszy początek.
7: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Poranek w Jeleniej Górze przyniesie nam dzisiaj chłodne 10 kresek, a na niebie mogą pojawić się chmury, z których spadnie deszcz. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpłynąć na Wasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni, ale deszcz może się utrzymać. Wieczorem termometry pokażą 12 kresek, a chmury nadal będą obecne. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zawodnik jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. To po wczorajszym wypadku, do którego doszło w Gnieźnie podczas meczu żużlowego startu ze Śląskiem Świętochłowice. Patryk Budniak szczepił się motocyklami z innym zawodnikiem. 19-latek wypadł poza tor i uderzył w ogrodzenie trybun, a następnie w busa. Konieczna była reanimacja, przerwano mecz. Po godzinie 20 ranny został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Ciała co najmniej 6 osób znaleziono w wagonie towarowym w stanie Texas. Policja przyjechała na miejsce po zgłoszeniu od pracownika kolei. Funkcjonariusze poinformowali, że nie udało się ustalić wieku ani płci ofiar. Ciała przekazano lekarzowi sądowemu. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Dziś pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

Czasami brak mi siebie, obudzili ciebie na działce właśnie, więc już zaczynam sprzątać, poranny aerobik, mój piesek was pozdrawia, od Jareczka z Szamotułu.

0: Dwa dni, tak nazywa się ten kawałek. Ble, tka, dwie sylaby. No i drugie miejsce w naszej polskiej gorącej dwudziestce. Proszę bardzo, jak ładnie to połączyłem.
1: Dobra, i nas jest dwóch.
0: I to jest Radio SK2.
1: Same dwójki.
0: Wszystko się kręci rano wokół dwójki, ale nie tylko rano, bo przez cały dzień można głosować na naszą polską gorącą dwudziestkę.
1: No, nie tylko rano, jak się kręcicie wokół dwójki. Można później sobie też zagłosować.
0: Znaczy, jak się kręcicie wokół dwójki, to też możecie wziąć sobie smartfona i sobie na przykład wejść na sk2.pl i zagłosować. A dlaczego by nie?
1: Tak.
0: Mamy 20 hitów, na które można głosować.
1: I plus w dwudziestce jeszcze też jest dwójka.
0: Tak jest. Jest i dwudziestka, 2-0. A jeżeli wejdziecie na propozycję i dodacie to wszystko, sumujecie, to będzie nawet utwór 22.
1: Naprawdę?
0: Tylko, że nie jest
1: to już
0: notowany.
1: Dwie dwójki.
0: No,
1: to nie wiem, czy ja tyle wytrzymam. SK2.pl, zakładka gorąca, polska dwudziestka, kolejna lista, kolejne notowanie w piątek po 18. SK2.

0: Nie wiadomo, z której strony te kłamstwa, z jednej czy z drugiej. Jeden mówi, że ci kłamią, drudzy mówi, że tam ci kłamią. No. To nie zmienia faktu, że wylądował.
1: O, i cały misterny plan też, panie Tusk, wie pan co?
0: Nie, no, uciera nosa wszystkim pan Zbigniew Ziobro. Sobie podróżuje teraz po świecie, w celach oczywiście turystycznych.
1: Bez paszportu, bo podobno mu zabrali jeden, tak, drugi, prawda?
0: Ale to jest zdolny do tego, nie? Bez paszportu i pyk do Stanów Zjednoczonych.
1: A jak?
0: Zbigniew Ziobro słyszymy od rana w newsach, że potwierdza swój pobyt w USA nawet jakby stał się korespondentem jednej z telewizji.
1: To tak, dawał wczoraj po prostu swój wywiad. U nas była ciemno, u nich było jasno, tak, to już wiadomo, tak, że jest gdzieś za oceanem. Tak, Były minister sprawiedliwości skrytykował w tym wywiadzie na przykład polski rząd. Nazwał Donalda Tuska i Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości obecnego, zagubionymi. Nie wiedzą, co robić teraz.
0: Tak, tak, ale nie, sam powiedział, jeśli chodzi o ekstradycję, tak, stwierdził, że chętnie stanie przed sądem amerykańskim, który nazwał niezawisłym, że te amerykańskie są niezawisłe.
1: Mhm. Że pójdzie tam do sądu amerykańskiego, tak?
0: Tak.
1: Czyli widzisz, czyli pan Ziobro stanąć przed sądem jest w stanie.
0: Tak, tylko nie wiadomo którym. Stanów jest w Stanach 50.

0: niby stygnie, a niby się rozkręca, bo to wszystko przecież zaczęło się od majówki, a i trwa dalej, i będzie trwać. W tym tygodniu jedziemy w Mazury.
1: A czym my nie jedziemy?
0: Na Mazury.
1: Tak, no, ale jedzie nasza ekipa z ekipą słuchaczy i to jutro chyba jest ten wyjazd.
0: Jutro wyjeżdżają Kuba i Kuba, przecież się już pakują, Kuba, bo to Kuba... oni, tych, których przed chwilą słyszeliście na antenie, będą tam w Mikołajkach dla was koncert grać.
1: Szczęściarze, którzy znajdą się na naszej mazurskiej imprezie grillowej i ogniskowej, będą mogli sobie tych panów na własne oczy zobaczyć, posłuchać, a nawet z nimi porozmawiać, dlaczego by nie. No i do tego będzie dużo kiełbachy, dużo dobrej zabawy.
0: Nie tylko kiełbachy. Kiełbacha to jest, proszę ciebie, na tym wyjeździe to takie faux pas. Tam tak? będą steki, tam steki będą, będą burgery. Aha. Tam to wyższy poziom grillowania taki. Oczywiście, jeśli ktoś chce swoją kiełbaskę przywieźć śląską, proszę bardzo.
1: Ja myślałem, że wszystko, cały świat, całe życie zaczyna się od kiełbachy. SK2.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
4: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Dziś rano w Jeleniej Górze przygotujcie się na chłodniejszy start dnia. Termometry wskażą 11 kresek, a niebo może być zasnute chmurami, z których spadnie deszcz. Wiatr będzie łagodny, więc parasole mogą się przydać. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych niespodzianek. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni, ale deszcz może towarzyszyć nam dalej. Wieczorem termometry pokażą około 12 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 7, Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA. Były minister sprawiedliwości mówi, że jego ewentualna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. W rozmowie z telewizją Republika poinformował, że do USA przyleciał w sobotę. Twierdzi też, że korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze? To sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
16: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
15: Będzie śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego sternika. Do tragedii doszło w Płocku podczas sobotnich zawodów skuterów wodnych, mówi Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji.
17: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
15: Drugi sternik, 54-latek, nie odniósł poważnych obrażeń. Był trzeźwy. Okoliczności wypadku są teraz wyjaśniane. Blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce za dwie godziny przystąpi do egzaminu. egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski, w kolejnych dniach matematyka i język obcy. W tym roku wprowadzono kilka zmian.
0: Dłuższy czas pisania egzaminu, więcej materiału, przede wszystkim chodzi tutaj o lektury, które zarówno od klasy czwartej aż do klasy ósmej obowiązują. Trochę trudniejsze zadania z matematyki, więcej tych zadań otwartych.
15: Mówiła Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: SK2 Sport.
15: Karol Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik zdobył gola głową w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. W pozostałych wczorajszych meczach

0: 87-letni Józef Peruga z Kalisza, który w tym roku znowu przystępował do matury.
1: Kojarzę.
0: To może on powinien zacząć od egzaminu ósmoklasisty.
1: Ale to już chyba ma.
0: A to nie wiadomo.
1: No bo bez tego by matury nie mógł napisać chyba, nie?
0: No ale to zawsze... Jakby podszedł jeszcze raz, to by chociaż coś zdał raz w życiu, no.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: Ale a propos, Edytka na Messengerze pisze: witam, chciałabym życzyć wszystkim ósmoklasistom powodzenia, przede wszystkim synowi, Karolowi i całej ósmej B połamania długopisów.

0: poniedziałku trzeba się śmiać, nie ma innej opcji. Jakoś to wszystko przetrwamy razem z najlepszą polską muzyką, tylko taka u nas w Radiu SK 2. 10 po 7.
1: Świetną radę,
0: że oczywiście, że to bardzo. Najlepsza, jaka
1: dzisiaj
0: może być.
1: Dzień doradcy, oczywiście pytamy też was o jakieś rady. Zapraszamy do tego, radzimy, żeby wybrać numer 7268268826 albo w Messenger i pochwalić się swoimi radami dla potomnych. Proszę bardzo.
2: Moja mamusia była bardzo mądrym człowiekiem. Jak miałam jakiś problem i pytałam o radę, to zawsze mi mówiła: córuniu, rób tak, żeby było wszystko dobrze.
0: Tak myślałem, że tak się skończy.
1: Prawda?
0: Moja matka też tak mówi. Rób tak, żeby było dobrze.
1: Mój majster, jak mi robił kuchnię, też tak mówił.
0: A wyszło jak wyszło.
1: No, wyszło jak wyszło. SK2. Później dzwonię do niego na gwarancję, on mówi: nie, wszystko dobrze robiłem.
0: Tak, tak. Będzie pan zadowolony. No nie jestem.

0: pan Stachurski Jacek ze swoim niepokornym sercem na antenie radia SK2, 17 minut po 7.
1: Kolejna rada, w życiu warto mieć przyjaciół.
0: Przyjaźń kwitnie.
1: Tak jest, a jak jeszcze masz przyjaciela miliardera, prawda, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to już w ogóle jest Ostatnio Donald Trump znowu się odniósł do tego, że tam chce zabrać Niemcom 5 tysięcy żołnierzy, no. Ale uwaga, bo jak to ci pisze dzisiejszy Super Express, czy jest szansa, że zostaną oni przeniesieni nad Wisłę? Polska by tego chciała, oznajmił Trump. Oczekuje tego prezydent Karol Nawrocki. No i skomplementował Donald Trump Karola Nawrockiego. Mówi tak: jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Naprawdę bardzo go lubię. Naprawdę bardzo go lubię. Tak, Donald Trump ładne mówi o Karolu Nawrockim.
0: Ładne słowa, mamy nawet zapis prywatnych ich rozmów.
2: Bardzo cię polubiłem, chłopie. Musisz kiedyś do nas wpaść.
3: Tak.
2: Tylko zadzwoń przed tym, żebyśmy byli w domu.
0: Białym
1: domu, tak? SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać,

0: 23 minuty po siódmej. Dobra polska muzyka 100% w Radiu SK2. Tej muzy właśnie. Sezon na smardzę się rozpoczął. Takie, no, takie grzyby.
1: I coś tu zaczęło smardzić, że tak powiem, brzydko, bo się okazuje, że na o tych portalach aukcyjnych pojawiły się smardze, które mogą nie być smardzami. Ogólnie 5 gatunków smardzy objętych jest częściową ochroną gatunkową, więc a ich zbieranie poza terenami prywatnymi jest zabronione.
0: Więc po pierwsze służby zaczęły się tymi, co wystawiają ogłoszenia w internecie, interesować, skąd oni te smardze mają.
1: Tak. A po drugie, uwaga, istnieje ryzyko pomylenia smardza z trującą piestrzanicą kasztanowatą, co może prowadzić do groźnych zatruć.
0: Piestrzanica kasztanowata.
1: Czyli widzicie, teraz, no żeby dobrze zjeść grzywa, to rozumiecie, czapki z głów, zaglądamy pod kapelusz i sprawdzamy, co tam w smardzu siedzi, no.
0: Czy przypadkiem nie piestrznica kasztanowata?

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
8: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
11: Jakieś 5 minut.
10: Żartujesz.
11: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
12: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Dziś rano w Jeleniej Górze czeka nas chłodny start z temperaturą około 11 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie łagodny, ale odczuwalny, co może sprawić, że będzie nam trochę chłodniej. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie, dlatego nie musimy się martwić o smog. Wieczorem temperatura wzrośnie do 16 stopni, a wiatr nabierze na sile, co może utrudniać jazdę. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga na utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłem Opole Zachód i Brzeg ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, trasa jest jednak częściowo zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej 1,5 godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Prezydent USA podkreślił, że do uwolnienia doszło dzięki jego działaniom oraz współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Trump podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. W Korei Południowej na popularności zyskują zestawy bananów pakowanych według stopnia dojrzałości. Dzięki temu można je jeść przez kilka dni w miarę ich dojrzewania. Pomysł ma ułatwić wykorzystanie owoców i ograniczyć ich marnowanie.

0: A to musi być dom? Bo jak mieszkanie, to mogę poratować panią Larię. Po tak? taniości puszczę po prostu. Bo a dlaczego by
1: nie? Chciałbyś zamienić na dom pewnie.
0: I to z tego.
1: Dobra, teraz słuchajcie, numer telefonu, linia otwarta 726-826-826. Dzisiaj jest poniedziałek, więc jest UPS. UPS, czyli UPS.
0: UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Przyjmujemy wszystkie absurdalne również usprawiedliwienia wasze na
1: dlaczego się już albo dopiero spóźnicie do roboty? Bo może ktoś już wie, że się spóźni do roboty i niech może szef słucha, będzie wiedział, dlaczego się spóźnicie dzisiaj do roboty. I usprawiedliwienie teraz... pracownika spóźnionego w skrócie UPS.
0: Teraz najlepsze, bo jak się dodzwonicie, to wchodzicie od razu na antenę. Na żywca, już teraz. Zapraszamy, można dzwonić, można
1: pisać. Chyba, że dzisiaj nikt nie jest spóźniony, chyba, albo sobie jakieś weekendy przedłuża, innego nie widzę, innej możliwości nie widzę. Ale jak coś, to messengerek jeszcze jest.
0: I Paweł napisał na messengerze. Przepraszam. No widzisz, jest messengerek od Pawła. Autobus był na czas, ja byłem na czas, tylko byliśmy w dwóch różnych strefach czasowych. No i tak mniej więcej no, to właśnie chodzi, widzicie?
1: Właśnie, ale telefonów nie ma, nikt jeszcze nie dzwoni.
0: Nie są spóźnieni?
1: Nie, nikt nie jest spóźniony, albo tak się spieszy. Może tak się spieszy. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Poczekamy jeszcze chwilę, może ktoś zadzwoni.
0: Może ktoś, a jak nie zadzwoni, to może napisze, proszę bardzo.
1: Patrz na Messengera, ja popatrzę na SMS-y. Ale ktoś dzwoni. Halo, dzień dobry. Tu UPS, słuchamy.
2: Budzik mi zaspał.
1: Budzik zaspał. Dobrze, i naprawiałeś pewnie, co?
2: Nie.
0: To go w dzwonek.
1: Następny telefon jest. Proszę bardzo. Dzień dobry. Tutaj UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Proszę ściszyć radio i mówić do telefonu.
3: Witam, że tak powiem, jaka praca, taka płaca.
1: Dlatego się spóźniam. Dobrze. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj UPS.
4: Dzień dobry. Dziecko nie wzięło sobie urę do żłobka. Musiałem się wrócić.
1: No tak jest.
0: Albo puścić.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu UPS. Proszę ściszyć radio.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Ja z kolei jestem szefem, więc nie, ja się nie spóźniam.
1: Okej, to inni się spóźniają. Dzień dobry, to UPS, kolejny telefon, rozdzwonili się teraz. Słuchamy.
6: My się spóźniliśmy, bo nam auto nie chciało odpalić i jesteśmy 3 godziny w dupie z czasem.
0: No to jak tego?
1: O, proszę bardzo, tak jak się ładnie pan przedstawił tam, przed milionami słuchaczy.
0: Jak jesteście tam, gdzie jesteście, to trzeba na pych. Na pych. No, że się łapie za tylny zderzak i na pych.
1: Nie odpalił, bo tyle stopni mrozu. Kolejne UPS za tydzień. Jeśli będziecie potrzebowali jakby usprawiedliwienia, to jesteśmy jakby do dyspozycji.
0: Nieważne, gdzie jesteście. Bo możecie być
1: gdzie się ładnie przedstawił słuchacz przed milionami słuchaczy. Tak?
0: A możecie być po prostu w łóżku normalnie. 726-826-826. Zapiszcie sobie na przyszłość ten numer.
1: W telefonie. Zapiszcie sobie, że to Wajda Jarząbek.

0: widzę oczyma wyobraźni, jak machacie tymi włączonymi latarkami w telefonach. Kiedyś zapalniczkami się machało, teraz włączonymi latarkami w telefonach. Takie czasy.
1: Ja założę się, że jak ktoś idzie sam do pracy, to sobie śpiewa teraz pod nosem.
0: I macha telefonem z włączoną latarką w telefonie.
1: Tak więc rączki na kierownicę, proszę.
0: 10 minut zostało nam do 8. Uwaga, hit, sensacja i tragiczne przeżycie trochę dla piłkarza FC Porto i naszego reprezentanta Polski, Jana Bednarka. Łamali mu się do domu w nocy z piątku na sobotę.
1: Pogrozili nożem,
0: Bezpieczne. I uwaga, skradziono kosztowności z domu Jana Bednarka o wartości 150 tysięcy euro, w tym luksusowe zegarki, obrączki i bransolety.
1: I teraz każdy by sobie powiedział, że no, Jan Bednarek pewnie żyje w jakiejś twierdzy, prawda? A tutaj się okazuje, że no po prostu jakieś złodzieje mu się włamały. I teraz ciekawe, jak te złodzieje weszły mu do domu tego piłkarza.
0: Bo to nie była twierdza, skoro to był dom piłkarza, to pewnie bramka była otwarta.
1: No to mogli zamknąć, nie wiem, na łańcuch mogli zamknąć.
0: Nie, to też by nic nie dało. Złodziej, który okrada piłkarza, też wie, jak obchodzić się z piłką, wiesz?
1: A, proszę bardzo, to w tym kierunku idziesz. Proszę, to dobrze, że ich przyłapali. To można powiedzieć, że przyłapali ich na spalonym, o ja tak powiem.
0: I teraz jak już policja naprawdę ich złapie, to będzie karny. Zakład karny. SK2.

0: 11 maja. W kalendarzu 5 minut dzieli nas od 8. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Gramy w Państwa miasta.
1: Gramy.
0: O 8. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. 726-826-826. Tak się zgłaszamy SMS-owo albo na Messengerze. Tam nam zostawiacie swój numer telefonu. Dzisiaj pytanie, Jarząbku,
1: pytanie
0: masz czy nie?
1: Oczywiście, pytanie jest bardzo proste. Co można robić, jak deszcz pada?
0: Dzięki.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas mokre przedpołudnie z przelotnymi opadami. Temperatura sięgnie 13 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr południowo-zachodni lekki, a ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. W nocy jednak przygotujcie się na silniejszy wiatr, który może utrudniać jazdę. Jutro niebo zasłonią chmury, a temperatura maksymalna osiągnie 12 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję. Ziobro, wobec którego w Polsce są zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się do USA. Jak mogą wyglądać dalsze procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
16: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi sąd federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
15: Dron został zabezpieczony i przewieziony do dalszych badań. Bezzałogowiec znaleziono wczoraj na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
17: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
15: Mówi Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Służby wyjaśniają sprawę i chcą ustalić, skąd pochodzi dron. Sprawdzane jest też, czy mógł przylecieć z Rosji. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: SK2 Sport.
15: FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już 14 punktów przewagi nad rywalami. Bliżej mistrzostwa Anglii jest za to Arsenal. Kanonierzy wygrali z West Hamem 1-0 i utrzymali 5-punktową przewagę nad Manchesterem City. Ten ma jednak do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie. Liderem Ekstraklasy pozostaje Lech Poznań. Ma 7 punktów przewagi nad Rakowem Jagiellonią i Górnikiem. Dziś dokończenie 32 kolejki ligi i ważne mecze w środku tabeli. Krakowia zmierzy się z Radomiakiem.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: 3 minuty po 8, dziś jest też dzień bez śmiecenia, wiesz?
12: A czyli nie można tego, trzeba sprzątać czy śmiecić? Nie śmiecić, bo ja nie rozumiem w tym momencie, po co taki dzień?
0: Może po to, żeby zwrócić uwagę na te smutne butelkomaty?
12: A możliwe? Ty, dobra, na butelkomatach ty się z tego nie śmiej. Znam ludzi, którzy do majątku doszli przez butelkomaty.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, piękne to nowe męskie granie. Igor Herbert, Zalia i Vito Bambino. 10 prawie minut po 8. W Radiu SK2 mamy swoje polskie gwiazdy, które często włączają niskie ceny. Ale na przykład jak za granicą coś podobnego się dzieje, no to już jest afera. Afera na cały świat. Bo
2: i
1: na
2: to
1: przykład
2: wtedy nie są niskie ceny. To może być duża cena.
1: Światowej klasy gwiazda Dua Lipa pozywa jednego z gigantów technologicznych, który produkuje smartfony, telewizory, inne AGD, RTV, różne takie. Dua Lipa pozywa o wykorzystanie wizerunku.
2: Posłuchajcie, chcę 15 milionów dolarów od tej firmy za to, że ta firma na pudełku od telewizorów bez jej zgody umieściła jej poczciwą twarz. Że jej się reklamuje, że niby wiecie, że na tym telewizorze ona tam macha, nie? Rękami.
1: Powiem więcej. Ona najpierw napisała do tego giganta, że proszę, żebyście mnie usunęli z tych pudełek od telewizorów, bo ja nie wyrażam na to zgody, a oni nie. Oni olali tę prośbę
2: po prostu.
1: I dlatego teraz jest pozew.
2: To jest w ogóle, dla mnie to jest w ogóle już głupota na samym początku. Ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na ten pomysł. Przecież zobacz, jak taki klient, który będzie chciał sobie kupić telewizor, to go nie kupi, bo pójdzie do sklepu i od razu widać po pudełku, że lipa. SK.

0: My nie mamy dosyć tych, co nas zaskakują, nawet bardzo lubimy, szczególnie w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A potem mamy sprawdzania! Sprawdzania! Że ho, ho, ho! Życzymy, żeby dzisiaj bardzo sprawnie poszło albo Markowi, albo Magdzie. Obojgu wam życzymy tego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Cześć. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Jasne. Ja zawsze
5: Marek,
0: czekam. Zawsze czekam na dwa jasne.
5: Marek.
0: Dobra, Marek zaczyna.
5: Marek, panowie przodem, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
5: W prawo, proszę cię bardzo. To tekst strzelasz, czy to
0: ty, chyba się ten. Urwała trytytka
5: nie
0: się.
5: Nie wierzę.
0: Dobra, ale zatrzymało się na H, litera H, samo H. Urwałeś trytytkę, żołbek. Trytytką naprawiliśmy koło i poszło.
5: Trytytka się urwała, tak, to jest niemożliwe.
0: Ale poczekaj, zatrzymało się
5: ale
0: na
5: nie,
0: H.
5: Wskazuję, tym kikutem wskazuję na literkę H.
0: Na H. Dobra, no samo jest. H, litera H, 20 sekund, Marku, uwaga.
5: Uwaga, Marku, państwo.
4: Holandia.
5: Miasto.
4: Hamburg.
5: Znana postać. No.
4: Kontaj.
5: Jak?
4: Hugo.
5: Roślina.
4: Haber.
0: No dobrze. Haber jest przez samocha?
5: No nie, Haber jest przez cecha.
0: A Hugo to ten... No, skręć w prawo!
5: Skręć, tak. Będzie ten Hugo.
0: Wciśnij szóstkę, żeby skręcić w prawo!
5: Ja jestem z tego pokolenia, że znam i Hugo, i Hamleta, prawda? Więc...
0: Dobra, nie, a sprawy, roślina dobra. Haber? Tak,
5: nie, cecha. No tak, no, Haber to jest cecha.
0: To trzy punkty będą, Mareczku. Ale spokojnie, zobaczymy jak pójdzie. Madzia, trzy punkty do przebicia.
3: Jasne.
0: Muszę lekko zakręcić, bo się trytytka zepsuła, nawet nie będzie...
5: Czekaj, zakręć jeszcze raz, a ja zrobię o. Mój palec to będzie trytytka teraz, dawaj.
0: Tak? No. Ale to nie będzie słychać.
5: Będzie słychać,
0: ci,
5: dawaj.
0: Palca ci urwę.
5: Dawaj.
0: W prawo, w lewo, Madzia?
3: W lewo.
0: Urwę ci palca teraz. No mówię, że urwę.
5: Co to jest?
0: Joker.
5: Naprawdę?
0: Tak.
5: O proszę bardzo, ja z tyłem siedziałem, żeby nie było widać.
0: Możesz sobie wybrać. Możesz sobie wyrwać.
3: To może A, literka pierwsza.
0: Wybrać. Pierwsza litera alfabetu, 20 sekund. Uwaga, państwo.
3: Argentyna.
0: Miasto.
3: Augustów.
0: Tytuł filmu.
3: Avatar.
0: Imię.
3: Anna.
0: Roślina.
3: Agres.
0: Potrawa.
3: Ajwar.
0: Zawód.
3: Aktor.
0: Zawód?
5: Tak, zawód.
0: A, tak, samochód, przepraszam.
3: Udi.
0: Znana osoba.
3: Adel.
0: Pięknie.
5: Zawód to aktor, ale jaki?
0: Bo mi się pomyliła ze znaną osobą, ale nie, tak dobrze, Madzia, poszłaś, że mogłem. Mogłem sobie na to pozwolić. Madzia, 9 do 3. Prezent marzeń jest twój.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Chociaż potrawy też tak za dobrze nie dosłyszałem, ale się wszystko...
5: Tłumaczyłem ci Ajwar, czym
0: no,
5: jest.
0: Ajwar, no tak. To ja Żąbek już to wszystko wiedział, kiwał mi głową, że jest dobrze.
5: Dobra.
0: 9 do 3, Madziu, pięknie. Do Marka nagrody pocieszenia oczywiście. Też gratulujemy, okay. Mareczku. Proszę. Wszystkiego dobrego, śmiechu co niemiara w tej naszej zabawie.
5: Trytytki, bo mi palec odpadnie.
0: Napraw to koło.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Za pół roku.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Jest poniedziałek. Można gwizdać na pracę, nie?
1: No, oczywiście, że tak. No. No. I przychodzimy wam z pomocą, proszę bardzo. Zakazany owoc od Krzysztofa Antkowiaka. Ale się człowiekowi ryjek cieszy, fiu, jak fiu, słyszy fiu, takie fiu, kawałki. No. Fiu, fiu. A u nas mnóstwo takich.
0: Stoisz pod maszyną i fiu. Na przykład na produkcji jakiejś. Pozdrawiamy. 25 minut po 8.
1: Bo u nas tylko i wyłącznie najlepsze polskie hity i tylko i wyłącznie najlepsza polska muzyka i nie powinno się mówić tylko i wyłącznie. To chciałem powiedzieć. A jeżeli chodzi o zakazane rzeczy, to niektóre są już odkazane. Na przykład odtajniono setki dokumentów w sprawie UFO.
0: To Donald Trump odtajnił i teraz można sobie jawnie zobaczyć wszystkie te dokumenty, które Stany Zjednoczone zebrały. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o UFO, to u nas cały czas na przykład odtajniają, tylko że u nas to się nie nazywa odtajnianie, tylko u nas to się nazywa sondaż.
1: Tak jest. No co chwila się przecież dowiadujemy, ilu z nas prezydentowi, premierowi, marszałkowi czy prezesowi jakiemuś UFO,

0: promocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
16: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chipsy Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
25: Dziś przed południe w Jeleniej Górze zapowiada się spokojnie. Termometry wskażą około 13 kresek, a niebo może być pokryte chmurami, z których spadnie deszcz. Wiatr południowo-zachodni, ale na szczęście słaby, więc nie będzie przeszkadzał. Jakość powietrza dobra, dlatego oddychamy pełną piersią. Wieczorem i w nocy sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silniejszego wiatru i intensywnych opadów, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
24: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
26: Minęła 8.30, Paulina Horpatowska, to są newsy SK2. Znamy dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Kierowcy na stacjach za litr benzyny 95 zapłacą nie więcej niż 6 zł 35 groszy, a za benzynę 98 6,85. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 7 zł i 3 grosze. Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową. Tobą.
27: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
26: Powiedział nam jeden z zawodników, a najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów. Za pół godziny startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 9. Jest sygnał. On oznacza, że przenosimy się w czasie.
1: Kiedyś to było. A jeżeli nie pamiętacie, to za chwilę wam przypomnimy, co to było. Ponieważ w naszym kąciku odkurzającym przypominamy sobie, co się wydarzyło tego dnia, ale nie tego roku.
0: Dzisiaj takie czasy pandemii trochę.
1: Nawet nie trochę, mój drogi. 11 maja 2022 roku.
0: Skandal w Kanadzie. Nagana za głosowanie z WC. Zdradziły go kafelki. Liberalny deputowany Shafaqi Ali został skrytykowany przez innych uczestników zdalnej parlamentarnej debaty w Izbie Gmin po tym, jak połączył się na internetową sesję z toalety. Koledzy rozpoznali wystrój sejmowej łazienki i nie kryli oburzenia. Parlamentarzysta przeprosił, jednak dostał nagany.
1: A się faceta uczepili, prawda? Był na posiedzeniu? No był. Po co drążyć temat?

0: No i u siebie, no i okazuje się, no, że najlepiej, czytamy teraz w internecie, że w tym sezonie zmiany cen wpływają na wybory Polaków dotyczące wypoczynku. Okazuje się, że już nie za granicą, tylko wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami. 40% wzrostu tym zainteresowaniem.
1: Bo u nas podobno taniej.
0: No, czyli że u nas lepiej.
1: Tak czy inaczej, nie wiem jak właściciele pensjonatów nad morzem, ale ci z Podhala to na pewno z góry dziękują już turystom za to.

0: Pan mój imiennik.
1: Pan mój imiennik podsiadło.
0: Wajda?
1: Nie, pan mój imiennik podsiadło na antenie Radia SK2.
2: Ty masz pięć, Dawid na imię?
1: Pięć minut. A ty masz Artur na imię? 5 minut zostało nam do 9. Dzisiaj doradzaliśmy dużo na antenie.
2: Dzień doradcy podatkowego wystarczy.
1: Podatkowego usuwamy.
2: Dzień doradca nam zostaje, prawda?
1: Tak.
2: Proszę bardzo, mamy doradzacie jeszcze?
1: Tak, jeszcze rada na finał naszego spotkania dzisiaj.
3: Żeby wszystkim się pracowało lepiej, to polecam włączyć radio. Taka rada będzie. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam wszystkich. Słuchaczy.
1: Proszę bardzo. I to z najlepszą polską muzyką. Kasia Grodzka przyjmuje stery.
2: Tak. I zobaczcie, z taką radą to sobie nie tylko z poniedziałkiem, ale i wtorkiem, środą, czwartkiem i piątkiem poradzimy.
1: Z całym życiem damy sobie radę. O! SK

0: W prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg. Nawet w 22 minuty. Wrocław Oława już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Jakieś 5 minut.
4: Żartujesz?
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie, choć nie obejdzie się bez parasola. Przedpołudnie przyniesie nam temperaturę około 12 kresek, a na niebie pojawią się chmury, z których mogą spaść drobne, przelotne opady. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie. Jakość powietrza jest dobra, dlatego można spokojnie oddychać pełną piersią. W nocy jednak uważajcie na silniejszy wiatr, który może nieco utrudniać jazdę. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 9:00, Paulina Chorobatowska, to są newsy Eski 2. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
11: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja, mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
10: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziomry ze Stanów Zjednoczonych może trafić jeszcze dziś. Taką zapowiedź złożył wczoraj wieczorem minister Waldemar Żurek. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada. Jednocześnie eksperci podkreślają, że rząd ma w tej sprawie ograniczone możliwości, ocenia profesor Bartłomiej Biskup.
12: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatyczną, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
10: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywać stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Właśnie teraz rusza egzamin ósmoklasisty. Test z języka polskiego potrwa 150 minut.
13: Egzamin jest trudny dla mnie.
14: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
10: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a jutro przed uczniami matematyka, a w środę z kolei język obcy.
15: SK2 News. Jelenia Góra.
16: Błażej Stachewicz, zapraszam. Strażacy z Jeleniej Góry zagrali w serialu. Zobaczycie ich w produkcji dokumentalnej Wirtualnej Polski. Strażacy z sąsiedztwa, który pokazuje kulisy pracy i prawdziwe akcje gaszenia pożarów. A nasi strażacy teraz rozpalają serca widzów. Kłopotliwe skrzyżowanie zmieni się w rondo. Na wjeździe do Jeżowa Sudeckiego ma ruszyć przebudowa. Jest już umowa, rusza projektowanie, a za pół roku na skrzyżowaniu Długiej i Leśnej mogą wystartować pierwsze prace. Kończą szkołę podstawową i mają jeszcze trochę stresu. Dzisiaj rusza egzamin ósmoklasisty.
17: I ruszyli. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających egzamin ósmoklasisty. W tym momencie arkusze zrobiły fru i mózgi przystąpiły do analizy. No właśnie, ciężko się obudzić, oby ósmoklasiści już to uczynili. Dziś język polski, a my codziennie dajemy wam korki, bo gramy tylko po polsku. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Energetyczna Agnieszka Chylińska. Muzycznie na początek przyda się nam wszystkim, na pewno. No.

0: Najpiękniejsza i kasa w Radiu SK, dwa najlepsze polskie hity wam gramy, a jak już o tych najlepszościach sobie mówimy, to w nowym rankingu serwisu Taste Atlas zestawiono 100 najlepszych kuchni świata. Na szczycie oczywiście Włochy, czyli triumf pizzy neapolitańskiej i parmezanu, za nimi Grecja i Peru, polska kuchnia na miejscu 14, wyprzedzając m.in. USA czy Koreę. Co zostało docenione? No przede wszystkim nasze pierogi i żurek, i myślę, że to tylko potwierdza taką starą prawdę. Możesz zwiedzić cały świat, jeść trufle, jeść kimchi, rameny i inne wynalazki, ale i tak ostatecznie zatęsknisz za talerzem żurku u mamy.
1: SK.

Bo z pewnymi rzeczami po prostu wygrać się nie da, ale jednak piątce naszych słuchaczy się to jak najbardziej udało. Ania Dąbrowska za nami w Radiu SK2, a ja mówię o naszej radiowej, mazurskiej, pięknej, luksusowej majówce. Już od jutra będziemy sprawdzali, jak naszym słuchaczom idzie piękny odpoczynek w luksusowym hotelu nad Jeziorem Mikołajskim, bo czeka ich naprawdę masa atrakcji, między innymi ognisko, wielkie grillowanie, oczywiście grilla nie może zabraknąć, czy też prywatny koncert od Kuby i Kuby. O tym wszystkim usłyszycie już jutro na antenie Radia SK2.

0: autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
5: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, ten utwór idealnie pasowałby do rozprawki na egzaminie ósmoklasisty z polskiego, który zresztą trwa, i też na jutrzejszą matematykę na pewno też. Zespół 2 plus 1 i Windą do nieba. Gramy wam w Radiu SK 2, a powoli zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Dziś przed południe w Jeleniej Górze zapowiada się z lekkim deszczem, ale temperatura będzie przyjemna, osiągając 13 kresek. Wiatr południowo-zachodni będzie delikatny, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem spodziewajcie się silniejszego wiatru, co może utrudniać jazdę. Jutro słońce schowa się za chmurami, a temperatura maksymalna wyniesie 12 stopni. W środę możliwe przelotne opady, a termometry pokażą do 11 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.
6: Jest 10:00, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Chłopiec nie przeżył. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na jednym z prywatnych parkingów na osiedlu Cyrla.
7: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
6: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Kierujący 53-latek był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek ma dziś wpłynąć do Holandii. Chodzi o wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład. Zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach.
8: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
6: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu ma dotrzeć za około 5 dni. Według WHO na statku potwierdzono 8 zakażeń, w tym 3 zgony. Nazywany jest polskim Forrestem Gumpem. Tomasz Sobienia, biegacz ekstremalny, rozpoczął w San Francisco wyjątkowe wyzwanie. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli je ukończy, zapisze się w historii jako drugi człowiek na świecie i pierwszy Polak, który tego dokona. Dotąd udało się to tylko Amerykaninowi Dinowi Karnazesowi w 2006 roku.
4: SK2 News. Jelenia Góra.
9: Błażej Stachewicz. Maturzyści odetchnęli z ulgą. Dziś jednak stres dopada ósmoklasistów. W tej chwili trwa egzamin ósmoklasisty. Dziś z języka polskiego. A jakie były oczekiwania dolnośląskich uczniów przed tym egzaminem?
10: Takim pewniakiem będzie albo dziady, albo opowieść Wigilina, bo jeszcze tych lektor nie było.
11: Będą dziady.
10: Mały książę też by był super.
9: A egzamin z polskiego dziś trwa 2,5 godziny. Lem w Zdrojowym zachwyca publiczność. W weekend miała miejsce premiera Dzienników Gwiazdowych w ZTA. Jest ciekawie, dowcipnie i z pomysłem, a sztukę możecie zobaczyć już jutro o 12.
12: Trzymamy kciuki za pana Tomasza, który biega po Stanach i trzeba to powiedzieć. Pan Tomek to naprawdę ma wielkiego farta, że nie ziściło się to, co w zeszłym roku mówił prezydent Trump o Kanadzie, że powinna być kolejnym stanem Ameryki. No tego biegania byłoby troszeczkę więcej. Tutaj Radio SK2, gramy wam polską muzykę. Tak wchodzimy w nowy tydzień. Kasia Grodzka, dzień dobry.
4: 10 hitów.
13: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Niby nic tu po mnie śpiewa Michał Szczygieł, ale jednak Michał Hańczak wie, że przy poniedziałku fajnie posłuchać muzycznych ciekawostek. Przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Dzień dobry wszystkim, Michał Hańczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją trzecią płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę trzecią płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Głośno będzie o panu Wojtku pod koniec tego miesiąca, bo dokładnie 29 maja ukaże się jego nowy album pod tytułem Waniliowy. I jak ktoś w ogóle posłuchał swoich tych trzech singli, które ten krążek promują, to już wiedzą, że to tytuł tak jakby z przymrużeniem oka. Sama jestem ciekawa, jak ta nowa mroczniejsza, bardziej rockowa i mniej cukierkowa wersja Baranowskiego nam będzie rezonowała. Za nami czułe miejsca w Radiu SK2, a w tej godzinie jeszcze zespół By Me, Ewa Farna. Warto zrobić głośniej.
1: SK2. Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
7: Jakieś 5 minut.
6: Żartujesz.
7: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida. Oskar Cymes, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, z tymi żywiołami może być nieco ciężko w tym tygodniu, o czym informują nas synoptycy. Więcej o tym powiem wam po godzinie 11. Za chwilę porcja newsów w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
4: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Masz Allegro Smart?

0: Testa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To będzie ostatnia reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: I po reklamie.
8: Przed nami dzień pełen zmienności w Jeleniej Górze. W południe termometry pokażą około 16 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr słaby z południa nie powinien sprawiać większych problemów. Wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewamy się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. Nocą temperatura utrzyma się na poziomie 16 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
9: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 200 strażaków nadal dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia. Sytuacja jest już opanowana, ale mimo opadów deszczu lasy wciąż są bardzo suche. Na czym dziś skupią się strażacy, to sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
10: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
11: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
10: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
9: Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie. Otrzymały je 162 osoby. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nazwiska nowych sędziów ujawniono dopiero podczas wydarzenia.
12: Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
9: Prezydent apelował o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który miał znęcać się nad końmi. Do zdarzenia doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w województwie łódzkim. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Nagranie trafiło do internetu. Widać na nim także, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podkreśla, że nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
13: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
9: A za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.
7: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz, seryjny złodziej w rękach kryminalnych. Zatrzymanemu 20-latkowi grozi nawet do 5 lat. Mężczyzna kradł kosmetyki, perfumy i sprzęt audio. Ma być odpowiedzialny za serię kradzieży w Jeleniej Górze. Zdaniem policji ma na sumieniu co najmniej 7 takich występków. A policja znowu odbiera zaniedbanego psa, tym razem w jednej z wsi w gminie Krośnice. Mundurowi wspólnie z przedstawicielką ośrodka terapii dla skrzywdzonych zwierząt zabezpieczyli zaniedbanego psiaka, natomiast właścicielowi grozi do 3 lat więzienia.
15: 2 minuty po 11:00, tutaj Radio SK2, przed nami kolejna godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów, a usłyszymy m.in. klasyk od pana Marka Grechuty. Będą też dziewczyny z Lor. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Pamiętam, że śpiewaliśmy dni, których jeszcze nie znamy w szkole, na muzyce. Nawet była chyba kartkówka ze słów, o ile dobrze pamiętam. No, sprawnie szła, bo tam dużo na, jak słyszeliśmy, było. Klasyk wart zapamiętania, co właśnie robimy w Radiu SK2. Warto też zapamiętać ostrzeżenia synoptyków na najbliższe dni. W 13 województwach mogą dzisiaj po południu pojawić się burze i jeszcze do tego silne opady deszczu, a jeszcze do tego nawet i opady gradu. Sytuacja ma się uspokoić w nocy. Także dzisiaj mycie aut czy okien można śmiało sobie odpuścić. Sama pogoda podpisuje się pod tym usprawiedliwieniem.
1: SK2.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: miejsce 14 w zeszłotygodniowym zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, a może być wyżej. Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Jeśli podoba wam się ten kawałek od dziewczyn, to możecie wejść na sk2.pl, kliknąć w serduszko u góry strony i tam zostawić właśnie dziewczynom plusika. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
8: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.

0: czy pamiętacie, ale kiedy w 2013 roku pojawił się właśnie ten singiel od Patty, to ludzie pytali, czy jest w stanie zagrozić pozycji Eweliny Lisowskiej na rynku muzycznym, ówczesnym oczywiście. Teraz jednak myślę, że tego kawałka tortu naprawdę starczyło dla każdego. Zabiłeś tę miłość, nie ma nas, tak brzmi pełen tytuł tego polskiego hitu, który gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się południe, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
10: Jakieś 5 minut.
9: Żartujesz.
10: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
1: I po reklamie.
11: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry pokażą 16 kresek, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo nadciągnie silniejszy wiatr i intensywniejsze opady. Nocą temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro spodziewajcie się sporego zachmurzenia, jednak słońce też będzie się przebijać. Maksymalnie termometry wskażą 11 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
12: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Policja bada przyczynę dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wczoraj zawodnik Staru Patryk Budniak szczepił się z motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin wyleciał w powietrze, odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
13: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
12: Zawodnik trafił helikopterem do szpitala w Poznaniu. Przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
12: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
15: Jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
16: Łatwe, było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
17: O, lekki stresik był, bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny.
12: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, w środę język obcy, a wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
18: Błażej Stachewicz. Noc muzeów już w ten weekend. Zwiedzanie po zmierzchu czeka na was w Muzeum Karkonoskim i jego oddziałach. Maniacy broni mogą odwiedzić Muzeum Militariów, gdzie czekać będą pokazy jazdy pojazdami terenowymi. Mulga i Ural. Za to w Zamku Bolków będzie koncert muzyki klasycznej i zwiedzanie z templariuszami. Kolejna biometanownia może powstać w Dolinie Baryczy. Tym razem obiekt o mocy 8 MW ma powstać we wsi Sanie pod Żmigrodem, a mieszkańcy mają poznać szczegóły inwestycji już jutro w czasie spotkania.
0: 2:40, 100% najlepszych polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. No tak już mamy po prostu. W tej godzinie jeszcze przypomnę wam o pewnym tenisowym hicie, który zobaczymy dzisiaj. Muzycznie na początek pozytywni panowie z zespołu Demono. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
19: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy.

0: miesiąca bieżącego, tak po urzędniczemu powiedziałam, a to po prostu maj od zespołu Various Monks, za to językiem wkrętki przemówi już teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca.
2: Tak?
3: Czy ja się dodzwoniłem do pani Adrianny, która z szefową ustalała salę u nas na 12?
2: Tak.
3: Kłaniam się, melanż Marzena, kuchnia po tej stronie, proszę pani. Ja będę wam gotowała, ale szefowa mi tak powiedziała, że wy macie jeszcze te i słodki, i wiejski stół, to wy?
2: Tak.
3: I teraz tak, jak robimy, jeśli chodzi o ten wiejski stół, bo będę musiała zgłosić to do sanepidu, a sanepid przyjdzie, proszę pani, żeby robić badania.
2: Znaczy, no my będziemy brali ten wiejski stół od firmy cateringowej.
3: Tak czy siak, proszę pani, my nie mamy certyfikatu, jeśli chodzi o wędliny, dlatego i tak musi być sanepid tutaj.
2: Okej, i to musi być w jaki dzień?
3: No, w dzień, proszę pani, uroczystości, bo kiedy będziecie mieli wędliny?
2: No tak, tylko dopytuję się, bo nie jestem w temacie ogólnie. Tak
3: potrzebna będzie pielęgniarka i pielęgniarka zbiera próbki osób, które będą jadły. Jeżeli nic nie będzie, no to próbki, proszę pani, idą do zniszczenia. Jeżeli coś będzie, to idą po próbkach.
2: Ale co, my tu mamy jakąś pielęgniarkę załatwiać, czy to pani napisze i sanepid ogólnie przyjedzie i przyśle?
3: Wy musicie pielęgniarkę, która albo pobierze, proszę pani, krew, albo pobierze inną próbkę.
2: Okej, czyli a ta próbka będzie pobierana
3: od osoby, która będzie korzystała z wiejskiego stołu.
2: Okej, i ta pielęgniarka musi być cały czas na weselu, czy?
3: No tak, bo jak sanepid zażyczy sobie próbkę od pani albo od pana, który będzie to jadł, a tych osób będzie na przykład, załóżmy, 50 czy 60, to trzeba to, proszę pani.
2: Dobra, nie ma sprawy. Ja sobie tylko zapiszę, że takie coś będzie trzeba załatwić.
3: Bo to w zależności. Jeżeli pani chce, żebym zrobiła sterylne miejsce, to mi pani powiesz i tam wtedy ewentualnie krew będzie pobierać. Jeśli nie sterylne, no to w toalecie.
2: Pani musi wysłać, że będzie ta pielęgniarka, tak?
3: No jeśli chcecie mieć ten wiejski stół, to tak. Niech pani zdeklaruje, czy pani załatwi taką pielęgniarkę, co będzie pobierała, proszę pani, albo jedno, albo drugie.
2: No właśnie chciałabym się dowiedzieć, czy dam radę załatwić taką pielęgniarkę.
3: To najpierw niech pani to ustali z Kordianem.
1: Zostałaś wkręcona w radieska.
2: Jezus Maria. Aż mi kamień spadł z serca, że nie muszę załatwiać żadnej pielęgniarki. Nosel wkręca.

0: pełna zachwytów. Sylwia Grzeszczak. Och jach w Radiu SK2 i może dzisiaj swoją grą zachwyci nas Iga Świątek. Po godzinie 18 zmierzy się w 1/8 finału turnieju w Rzymie z kim? Z Naomi Osaką oczywiście. Iga przyznała w wywiadzie, że jest podekscytowana, ale jednak zamiast takich włoskich przysmaków wybiera lekkiego kurczaka, żeby zachować formę przed tym, no bądź co bądź trudnym spotkaniem. No i ręce same, słuchajcie, składają się do oklasków. Iga odmawia sobie pysznej pizzy albo carbonary, żeby tylko ten mecz wygrać. To jest poświęcenie, do którego my Polacy, stojący przy grillu w majówkę, chyba nigdy nie bylibyśmy zdolni.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
13: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Jak ktoś miał problem z dobudzeniem się po weekendzie, no bo wiadomo, tak jest w poniedziałek, to chyba już się udało. To zespół ma nam szare miraże. Nóżka sama chodzi przy takich najlepszych polskich hitach. O godzinie 13 newsy na naszej antenie. Po 13 mamy dla Was kolejną godzinę wypełnioną po brzegi, dosłownie polską muzyką. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram.

0: technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Lubin, Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
2: Lato w Half Price.

0: i o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas całkiem przyjemny dzień. Termometry pokażą 17 kresek, więc nie będzie zimno. Niestety niebo może być zasnute chmurami, a deszcz może pojawić się w każdej chwili. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie, a ciśnienie będzie stabilne. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może być dokuczliwy, zwłaszcza dla kierowców. Temperatura spadnie do 13 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
11: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Sam poseł PiSu poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej przebywał na Węgrzech. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
12: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
11: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję. Ziobrę. We wtorek na stacjach jeszcze taniej. Znamy maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy, benzyny 98 6 zł i 81 groszy, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł i 93 grosze. Burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż od 60 do 70% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia. Obecnie jest to o wiele więcej.
13: My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. Ustawa została wprowadzona przez rząd, tylko że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
11: Komentuje Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Z kolei 1 lipca pensje minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o blisko 9%.
9: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz, zapraszam. Strażacy z Jeleniej Góry zagrali w serialu. Zobaczycie ich w produkcji dokumentalnej Wirtualnej Polski. Strażacy z sąsiedztwa, który pokazuje kulisy pracy i prawdziwe akcje gaszenia pożarów. A nasi strażacy teraz rozpalają serca widzów. Kłopotliwe skrzyżowanie zmieni się w rondo. Na wjeździe do Jeżowa Sudeckiego ma ruszyć przebudowa. Jest już umowa, rusza projektowanie. A za pół roku na skrzyżowaniu Długiej i Leśnej mogą wystartować pierwsze prace. Kończą szkołę podstawową i mają jeszcze trochę stresu. Dzisiaj rusza egzamin ósmoklasisty.
15: Bardzo się stroszymy i od razu na dzień dobry nastawiamy, że poniedziałek to musimy jakoś z nim walczyć. A po co? To może być też bardzo miły dzień i do tej bardzo miłej strefy popołudniowej, wieczornej, poniedziałkowej tak powoli zbliżamy się, bo to już 3 minuty po godzinie 13, a zbliżamy się w towarzystwie najlepszych polskich hitów. Tę dziesiątkę otwiera Sarah James, później Lotary i Jeremi Sikorski oraz Ewa Farna między innymi. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 po pierwszej, a dzisiaj po godzinie 14 spodziewamy się gościa. Studio Eski 2, tym samym wasze domy, wasze prace, wasze samochody odwiedzi Julia Szeremeta po 14. No właśnie, no to teraz po godzinie 13 tak sobie przerzucimy i zmienimy. Ja wam opowiem skąd to się wzięło, skąd się wzięły napoje w puszkach. A kiedy tam słońce gdziemy i jest gorąco, to często sięgamy po pst. No właśnie, wtedy jest przyjemniej, prawda?
1: Skąd to się wzięło?
0: A napoje w puszkach to jest wynalazek ze Stanów. Lata 30. XX wieku, dokładnie w 1935, jeden z browarów jako pierwszy zaczął sprzedawać piwo w stalowych puszkach dzięki technologii opracowanej przez American Can Company. Problem był taki, że te puszki były bardzo ciężkie i trzeba było je otwierać specjalnym narzędziem. Podczas II wojny światowej puszki zyskały na znaczeniu, jednak były już trwałe, szczelne, idealne do transportu, więc wojsko chętnie z nich korzystało, a po wojnie zaczęły trafiać do zwykłych sklepów. Przełom nastąpił w 1963 roku, kiedy Elmer Fraser wynalazł zawleczkę, dzięki której możemy teraz sprawnie otwierać puszkę. Można było oczywiście robić to dzięki temu bez żadnych narzędzi po dzień dzisiejszy. Niestety odrywane zawleczki stały się też problemem, bo ludzie je wyrzucali, zaśmiecając otoczenie. Dlatego w latach 70. Daniel Cucik opracował nowy system, zawleczkę, która zostaje przy puszce, i to właśnie ten mechanizm znamy do dzisiaj, czyli ten temat zawleczkowy troszeczkę ewoluował. W tym samym czasie stal zastąpiono aluminium, lżejszym, tańszym materiałem, który świetnie nadaje się do recyklingu. No a dzisiaj puszki, jak się okazuje, to jedne z najpopularniejszych opakowań na świecie, lekkie, wygodne i praktycznie w całości nadające się do ponownego przetworzenia. Ja nie będę pytał o to, co wy tam w tej puszce macie, ale na zdrowie!
1: Skąd to się wzięło?
0: Przecież miałem na myśli wodę mineralną. No a czy gazowaną, czy nie gazowaną, to już jest szaleństwo po waszej stronie.

0: Ja już wielokrotnie opowiadałem historię z czasów lat mojej szkoły podstawowej, kiedy niejednokrotnie na akademiach szkolnych nie, to że byłem zmuszany, no bo przecież nikt mnie do tego nie zmuszał, ale niestety miałem przyjemność śpiewać tę piosenkę, więc moich kumpli z tamtych lat bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że wam to wspomnienie tak w głowie nie pozostało jak mi, ale Lombard przeżył to sam. Piękny hit, wielki hit. No właśnie, taką to przygodę z nim miałem i rzeczywiście ta końcówka z tym przeżył to sam na końcu, to było trudne, tak wiecie, do wyciągnięcia dla nastolatka, który z wokalem ma tyle wspólnego. A, nieważne. Tak zakończyliśmy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK, dwa najlepszych polskich. Wiadomo, za chwilę Kombi, już ci nie wybaczę. Przypominam, że czekamy na gościa po godzinie 14 dzisiaj. Odwiedzi nas Julia Szeremeta. A do 14 pozostały 22 minuty.
1: Reklama.
2: Cech. Restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech. Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
8: Jakieś 5 minut.
7: Żartujesz.
8: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
10: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Już jutro będziemy z wami w Mikołajkach na Mazurskiej Majówce, z wami, ale i z nimi, duetem Kuba i Kuba, który stygnie lato nam zaprezentował w Radiu SK2. Będą z nami ci szczęściarze, którym się udało. Mówię o naszych słuchaczach z osobami towarzyszącymi. Będzie Kinga Baryga, będzie Kamil Nosel, właśnie Kuba i Kuba, a wszystko też do usłyszenia w gorących relacjach w Radiu SK2 i do zobaczenia na w naszych social mediach, między innymi na Instagramie. Natomiast dzisiaj, już za chwilę, po godzinie 14, tak? Zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale będziemy mieć też gościa specjalnego. Julia Szeremeta będzie z nami. Na Julię czekamy, no i za chwileczkę ją powitamy. U nas w SK2, tym samym u was w pracy, u was w domu, w waszym samochodzie, wszędzie tam, gdzie SK2 słuchacie.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
12: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
20: W Jeleniej Górze popołudnie przyniesie deszczowe chmury, a termometry pokażą około 14 kresek. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo spodziewamy się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. Nocą temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro rano słońce będzie próbowało się przebić, ale więcej chmur zdominuje niebo, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i potrącił chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny wieczór przed pensjonatem samochód najechał na dziecko, sześcioletniego Krzysia. Mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować chłopca. Zmarł zaraz po przewiezieniu przez rodziców do szpitala. Sprawą zajmują się teraz mundurowi i śledczy, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
21: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator.
1: prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
18: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. KO wyprzedza PiS o blisko 9 punktów procentowych. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 35,84% badanych. To wyniki sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Na drugim stopniu podium z wynikiem 26,89% znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 11,74%. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty. Politechnika Białostocka zamieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. To w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Dużo emocji wzbudziły m.in. sala symulująca oddział intensywnej terapii oraz bolidę.
21: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
22: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
18: A sam festiwal potrwa do 17 maja.
23: SK2 News. Jelenia Góra.
24: Błażej Stachewicz. Ładna pogoda i znów GoPry miał pełne ręce roboty. Zdarzeń nie brakowało. Ratownicy ewakuowali kobietę z urazem nogi z kotła Łomniczki. Była również akcja na Strzeszy Akademickiej. Najpoważniejszym jednak zdarzeniem było zatrzymanie krążenia. Tutaj mimo natychmiastowej akcji i użycia helikoptera turysty nie udało się uratować. Sąd cofnął mu prawo jazdy, a on dalej jeździł. 37-latek zatrzymany wczoraj w Bukowcu wpadł w czasie rutynowej kontroli. Jak się okazało, miał cofnięte prawo jazdy. Teraz ma prawo do adwokata, a grozi mu od 2 do 5 lat.
0: Już za chwilę w naszych progach, tym samym waszych, Julia Szeremeta, nasz gość. Czekamy. No i oczywiście mam też najlepsze polskie hity. Piotr Rubik będzie Roxy z Faustem. Urszula, Malinowy Król na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Gdybyście chcieli tak zsynchronizować sobie zegarki, żeby wszystko było pewne od początku do końca, to 3 minuty po godzinie 14.

0: To Piotr Rubik, niech mówią, że to nie jest miłość, czyli mogliśmy sobie trochę w poniedziałkowe popołudnie poklaskać z Rubikiem, u Rubika, jak tam wolicie, ale mamy gościa w studiu, Julia Szeremeta, polska pięściarka, wicemistrzyni olimpijska z 2024, Julia, pilnuję, żebym się teraz nie pomylił, wicemistrzyni świata i srebrna medalistka Pucharu Świata w Brazylii. Wszystko dobrze?
1: Wszystko perfekcyjnie, witam Państwa.
0: Żeby się nie pomylić, nie ukrywam, trochę ściągałem z internetu, ale jestem w tym...
1: Ale przygotowany perfekcyjnie.
0: Jestem w tym szczery przynajmniej. Julia Szeremeta, polskie złoto. Tak o tobie mówią i tak zatytułowali książkę, którą napisał Andrzej Kostyra, która leży tutaj przed nami. Słuchaj, co się czuje, kiedy możesz wziąć do ręki książkę, która jest o tobie? Czy to jest jakieś podsumowanie? Czy to jest jakieś otwarcie nowego etapu? Czy ty, no nie wiem, czy czujesz jakąś presję? No bo to jest trochę taka forma, nie wiem, może to jest taki pomnik trochę już dla ciebie.
1: Na pewno coś wspaniałego, że w tym wieku mogę wypuścić swoją książkę, która mnie opisuje i ogólnie boks, dyscyplinę, bo to jest historia, jest o mnie, o moim dzieciństwie, moich przygotowaniach do igrzysk i co po igrzyskach, o moim sztabie trenerskim, więc dużo jest tutaj ciekawych rzeczy ujętych w książce. Czy mam presję, czy się stresuję? Nie, raczej mam wywalone i nie stresuję się też, co ludzie niektórzy mówią, bo na przykład w tym wieku książka już twoja wyszła.
0: No właśnie.
1: Ale na pewno dużo jest tutaj ciekawych rzeczy i jak mówię, to nie jest też tylko, no jest ogólnie o naszej dyscyplinie, o boksie.
0: Słuchaj, ja teraz tak na chwileczkę odsuwam książkę na bok. Gdyby twoje życie było filmem, to bardziej Rocky, Barbie, no, czy Szybcy i Wściekli?
1: Oj, Rocky albo Szybcy i Wściekli, lubię też adrenalinkę, samochody i takie te rzeczy.
0: A powiedz jeszcze, co tak, znowu wracając do książki, co w tej książce najbardziej zaskoczy ludzi, czytelników, jeżeli chodzi o ciebie? Jaką Julię poznają? Czy tutaj mamy coś takiego nietypowego, że można zrobić, nie wiedziałem, że ona tak potrafi, że ona taka jest.
1: A może za dużo nie będę zdradzać, trzeba tutaj przeczytać, zobaczyć, ale na pewno też za dużo nie mówię o moim dzieciństwie, też jest dużo o tym. Słynny rozdział Pakt z Diabłem, czyli z moim trenerem, o poświęceniu, jakie miałam poświęcenie do Igrzysk Olimpijskich na przykład.
0: Właśnie, a propos dzieciństwa, ty pochodzisz z Bieniowa, prawda?
1: Tak, z małej miejscowości właśnie.
0: No właśnie, a my jesteśmy tutaj stacją, która rzeczywiście bardzo promuje wszystko, co polskie. Powiedz, czy do Bieniowa warto pojechać na wakacje, co tam można zobaczyć?
1: No, wiesz co, chyba nie ma za bardzo co tam zobaczyć. Jest to chyba miejscowość, która ma, nie wiem, z 15 domów, więc nie ma bardzo, ale natura, lasy.
0: O, właśnie.
1: Można na spacerki się wybrać jakieś.
0: Czyli jak będziemy przejeżdżać przez Bieniów, to jest województwo lubelskie, tak?
1: Tak.
0: To właśnie to jest miejscowość, z której pochodzi Julia Szeremeta, więc proszę się uśmiechnąć wtedy i ciepło o Julii pomyśleć. Julia, my za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Julia Szeremeta jest naszym gościem w studiu Radia SK2, naszym i waszym oczywiście, a teraz

0: 27 minut po godzinie 14, to jest K2 u nas najlepsze polskie hity, Chłebona, Fidezalia i Faust, nie ucieknę muzycznie za nami, a w studiu nasza gościni, tak powinienem powiedzieć, Julia Szeremeta. Julka, witaj ponownie. Jest z nami też twoja książka już, Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Kto po przeczytaniu tej książki, będziesz mogła nam powiedzieć tak z pełną świadomością, znacie lepiej? Trener, rodzina, czy poznają cię czytelnicy, nasi słuchacze?
1: Dużo jest właśnie takich rzeczy w tej książce zawartych, gdzie może jeszcze nie mówiłam, więc czytelnicy na pewno dowiedzą się dużo, no ale wiadomo, rodzina mnie chyba zna najlepiej. Chyba, że dowiedzą się też jakichś moich sekretów czy coś w tej książce.
0: Może... A masz takie sekrety?
1: Nie wiem, trzeba przeczytać, żeby zobaczyć.
0: Z każdą stroną mamy odkrywać, tak?
1: Tak.
0: Tak nam tę łamigłówkę przygotowałaś. Okej, słuchaj, a miałaś taki moment w swoim życiu, w swojej karierze, że sobie myślałaś, ja rzucam to wszystko, już nie mam na to siły. Nie chcę mi się, teraz to już się zajmę czymś innym, będę uprawiać kwiatki albo cokolwiek innego.
1: Na pewno był taki okres, gdzie myślałam, czy nie zakończyć boksowania. Były ciężkie momenty, nie szło mi na przykład. Miałam żółtą kartkę od trenera, żebym się w końcu wzięła za siebie. I przyszedł taki okres, że grudzień i od stycznia miałam już zaczynać kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich. I mówię, dobra, idę teraz w to 100%, poświęcam się i zobaczymy, co z tego będzie. No i wyszło. No ale wcześniej też byłam leniuszkiem, jakby nie poświęcałam się temu, nie dawałam się siebie 100%, no i poświęciłam się i przyniosło to sukces.
0: A gdybyś miała do wyboru teraz w tym momencie ring i trening taki porządny, czy kanapa i koc, to co byś wybrała? Tak tu i teraz.
1: Tu i teraz, teraz kanapa i koc, akurat mam przerwę od walk, od boksu, ten rok troszkę odpoczywam, więc teraz kanapa i koc.
0: Ja wiem, w którym studiu tutaj fajną kanapę mają, to się podpowiem.
1: Widziałam też tutaj.
0: Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz jeszcze, ile w tym wszystkim, co ty robisz, jest talentu, ile uporu twojego, żeby odnosić takie sukcesy?
1: Na pewno duży, spory mam talent do boksu, ale na pewno talent nie poparty ciężką pracą, na pewno będzie ciężko odnieść ten sukces taki główny, na pewno w młodszych kategoriach wiekowych, na pewno da się wygrać na talencie, ale no jednak trzeba się poświęcić temu, żeby osiągnąć ten cel, więc teraz też i ciężka praca doszła.
0: A pracując nad tą książką miałaś takie momenty, że może tego nie wpiszmy, nie wrzucajmy na tej książki, bo to było dla ciebie w jakiś sposób ciężkie. Krótko mówiąc, czy miałaś takie momenty, że myślałaś sobie, że lżejszy jest nawet ten cięższy cios na ringu niż umieszczenie czegoś w książce? I decyzja o tym.
1: Odpowiadałam już dzisiaj na te pytanie. Zadano mi, czy z panem Andrzejem, jak rozmawialiśmy o książce, pisaliśmy, że zadał jakieś mi pytanie i czy powiedziałam, żeby nie, tego nie mówić, czy coś, żeby nie było. To nie miałam żadnego takiego też pytania, czy coś, żeby nie odpowiedzieć na nie i że lepiej to wytnijmy, czy coś nie było. Raczej też osobą jestem, która podchodzi na luzie, wszystko odpowiem, więc nie ma nic takiego.
0: Wiem, że teraz już powiedziałaś, to przed chwilą masz ochotę na kanapę i kocyk, ale jak te twoje plany wyglądają, no bo teraz książka Julia Szeremeta, Polskie Złoto, to jest twój plan, bo wokół tego się dużo dzieje, ale jak wyglądają twoje plany sportowe i twoja przyszłość w najbliższym czasie? Jak to masz rozpisane, ta drabinka twoja, jak jest poukładana?
1: Jak moja drabinka wygląda? Teraz obecnie mam delikatną przerwę od boksu, bo jakby nie mam tego głodu do boksowania. No i ten rok ogólnie chcę odpocząć, bo czekają mnie 2 lata bardzo intensywne, bo przygotowania do Igrzysk Olimpijskich od stycznia i muszę wrócić na wyżyny swoje na 100% i przygotować lepszą formę niż 2 lata temu na Igrzyska Olimpijskie. Więc czekają mnie ciężkie 2 lata, ten rok troszkę odpoczywam, ale przygotuję się dobrze na Mistrzostwa Europy we wrześniu.
0: Jak powiedziałaś, nie mam głodu do boksowania, to sobie pomyślałem,
1: dlatego
0: że...
1: Dlatego teraz kanapę
0: myślałem,
1: widzisz.
0: Myślałem, że powiesz, ale jak patrzę na ciebie, to już mi się zmieniło. Julia, bardzo ci dziękujemy za wizytę w studiu Radia SK2. Trzymamy kciuki za wszystkie twoje plany, wszystkie sukcesy, żeby wszystko szło tak, jak sobie wymarzysz, zaplanujesz i do przodu. Żebyśmy oczywiście cały czas bili ci brawo i tak będziemy oczywiście, bo jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Julia Szeremeta, polska pięściarka, była naszym gościem w studiu Radia SK2. Serdecznie ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Książka, jak się nazywa? Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Na pewno, drodzy państwo, znajdziecie tam, gdzie trzeba.

0: Ten numer to jest taka świeżynka i proszę bardzo, w gorącej polskiej 20 na 13 miejscu i pnie się do góry. Kwestia czasu, coś mi się wydaje, że będzie podium zdecydowanie. Maciej Musiałowski, Flora na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wasze poniedziałkowe popołudnie, mimo że poniedziałkowe, też jest najlepsze. Za chwileczkę Carla Fernandez, co jeśli, a za 16 minut będzie 15.
1: Autopromocja.
2: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
17: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
16: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

Marcin Rozynek. Najlepsze w Radiu SK2. W poniedziałek, 11 maja, maj, ten piękny miesiąc, na który czekaliśmy i który z samej nazwy jest taki kojący. Trochę działa na nasze uszy jak balsam, prawda? Mam nadzieję, że najlepsze polskie hity działają na was identycznie, a już za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 w SK2 najświeższe newsy. Reklam.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Lubin, Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
4: Jakieś 5 minut.
3: Żartujesz?
4: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Great Brands. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Na popołudnie w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 16 kresek, ale nie zapomnijcie parasoli, bo mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem wiatr zacznie przybierać na sile, co może nieco utrudniać jazdę. Jutro spodziewamy się więcej chmur niż słońca, a temperatura maksymalna osiągnie 11 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali wyleciał w powietrze, uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
7: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki.
6: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. O szczegółach Grzegorz Mnich.
8: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
9: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
8: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach, bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
10: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
8: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
6: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło już do prokuratury. Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów na dzisiejszym egzaminie z języka polskiego, między innymi tych z gorzowskiej siedemnastki.
11: Jakaś dziwna lektura była.
12: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło.
13: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
14: Trudne, szczególnie to wypracowanie, nie wiedziałem się do czego odnieść.
15: Na 50% na spokojnie można było napisać.
6: Jutro ósmoklasistów czeka matematyka, a w środę język obcy, wyniki egzaminów 3 lipca.
16: SK2 News. Błażej Stachewicz. Z prywatnych rąk przechodzą do Skarbu Państwa. To bezpieczeństwo i gwarancja, że nie zostaną zniszczone. Karkonoski Park Narodowy za 29 milionów złotych kupił stawy podgórzyńskie. Pieniądze przekazała prywatna fundacja, jednak w 100% nowym właścicielem jest park, mówią dyrektor KPN Andrzej Raj i poseł Zofia Czernow.
17: 113 hektar, 180 gatunków ptaków, siedliska rzadkich płazów.
18: Stawy podgórzyńskie są bezpieczne.
16: Pozostaną też turystyczną atrakcją. Akcją jednak poza komercyjnym będzie też aspekt edukacyjny.
19: Powoli szykujemy się na mazurską majówkę, która już jutro będziemy relacjonować na antenie Eski 2 i w naszych social mediach. Oczywiście mazurska majówka w Mikołajkach z duetem Kuba i Kuba i naszymi słuchaczami. A jeżeli chodzi o to, co mam dla was na tę godzinę, to mam najlepsze polskie hity. Wiadomo, Beata Kozidrak, Phil z Lambery, Liber z Natalią Schroeder. Teraz tak rozpoczynamy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Najlepsze polskie hity w Radiu SK 2 w poniedziałkowe popołudnie 11 maja. Wiktor Waligura, Dry School, 4 pory roku. Za chwilę Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy. W kolejce muzycznej też Warius Manx z Kasią Stankiewicz i Kot Bez Ogona. Będzie też Big Day przygotowujący nas na lato i wakacje, bo zagrają kultowy w dzień gorącego lata. Jako że 17 po trzeciej pora zdecydowanie obiadowa, to mam nadzieję, że was trochę zainspiruje. Może tego potrzebujecie, bo chcę wam opowiedzieć o wynikach rankingu najnowszego zestawienia platformy Taste Atlas, które pokazuje, które kuchnie narodowe zdobywają serca smakoszy na całym globie. I okazuje się, że włoskie smaki królują na światowych rankingach. To jest absolutny szczyt. Na podium znalazły się także Grecja i Peru. Polska też jest w tym rankingu, to trzeba zauważyć. Zdecydowanie na 14 miejscu i to jest duże wyróżnienie. I to jest też świetny dowód na to, że tradycyjna kuchnia polska, czyli nasze pierogi, nasz bigos, czy żurek, czy schabowe. No one zdobywają uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą, ale coś mi się wydaje, że teraz, kiedy być może głód was ściska po robocie, to największe uznanie zdobędą właśnie u was, więc smacznego!

0: Jak my zawsze mamy. Może nie dzwoni, bo mu się, nie wiem, pieniądze na karcie skończyły, czy jak? Tak to działa? No to sam. Pamiętacie, za dzieciaka tak było, nie? Że jak się doładowanie na karcie skończyło, to już nie było SMS-ów i telefonowania. No ale dobrze, zostawiamy to z boku. Margaret bynajmniej za nami. Teraz 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Kilometrowe korki po wypadku na autostradzie A4 pod Opolem. Laweta najechała na tył ciężarówki. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna. Do wypadku doszło między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Do tematu będziemy wracać. Szwedzi napadli Norwega w Gdańsku. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem i ukradli mu telefon i kilka tysięcy koron norweskich. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, zanim siedli do samolotu. Czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty i trafiła na 3 miesiące do aresztu. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Chcą pomóc chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja organizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem. Impreza odbędzie się 30 maja nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie. Biegi odbędą się na dystansach 3 i 10 kilometrów. Szczegóły dostępne na stronie fundacji.

0: I teraz czujecie takie błękitne niebo, wy na leżaczku albo na jakimś kocyku. Ach, pięknie, pięknie. Ale przecież nie w poniedziałek. Nie w poniedziałek, bo w poniedziałek to się człowiek jakoś tak z rozpędu przejmuje wszystkim. I po co? Nie wiem. Poniedziałek przejdzie, przeminie. We wtorek już jesteśmy bardziej znieczuleni. W środę to już w ogóle. W czwartek już jesteśmy głową gdzieś tam w weekendowych sytuacjach. A w piątek to już udajemy, że pracujemy, bo weekend od samego rana. Zdecydowanie. I trzeba sobie o tym mówić wprost. Ma nam oprócz błękitnego nieba za nami to jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. 16, nie no, tak, 16, dokładnie, 16 minut do godziny 16 pozostało. Myślałem, że chcę was trochę okłamać, ale umysł czasami przekorny bywa i nas oszukuje. Tymczasem jeszcze w nawiązaniu do tych kuchni i tych rankingów kulinarnych, o których wam w tej godzinie opowiadałem, Marzena się odezwała, że u niej dzisiaj na obiad będzie pizza, czyli zdecydowanie numer jeden tego owego rankingu Taste Atlas, bo tam było, że kuchnia włoska. Mam tylko nadzieję, że jest to pizza, która nosi znamiona jakiegoś polskiego wynalazku, nie wiem, hawajska czy jak?
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

kominek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To Vito Bambino i Zalia i decyzje w Radiu SK2. Za chwilę godzina 16. O 16 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku. A zaraz po 16 muzycznie będę robił, co w mojej mocy, żeby wam było fajnie. A Jarząbek wpadnie oczywiście ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.

0: nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się dość przyjemnie, choć mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry pokażą około 17 kresek, a wiatr będzie słaby, ale odczuwalny. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewamy się silniejszego wiatru i intensywniejszych opadów deszczu. Jutro temperatura spadnie do 11 stopni, z możliwością dalszych przelotnych opadów. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważne utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Opola auto laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna.
15: Strażacy odstąpili od udzielenia czynności pierwszej pomocy ze względu właśnie na stan tej osoby. Jedna osoba była ewakuowana przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
14: Relacjonuje Adriana Malina z Opolskiej Straży Pożarnej. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji na autostradzie pod Brzegiem, gdzie ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Utrudnienia na A4 mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zostajemy przy informacjach z dróg. Ponad 20 osób zostało rannych w wypadku w Konopnicy pod Lublinem. To po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
16: 6 osób zostało już przetransportowanych do szpitala, w tym 4 dzieci.
14: To młodzi pasażerowie busa oraz kierowca i pasażer osobowego Audi. Służby ustalają przebieg zdarzenia. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma się zakończyć jeszcze dziś. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się z apelem. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do domów. Po ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Przed godziną 18 ruszy pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką, a nastroje w polskiej ekipie są bardzo dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Kociaretto 6-1 i 6-0.
11: K2 News. Jelenia Góra.
17: Błażej Stachewicz. KPN kupił stawy podgórzyńskie. Miejsce z prywatnych rąk przeszło do Skarbu Państwa. Ostoja Przyrody pozostanie punktem na mapie regionu, gdzie na obszarze ponad 100 hektarów mieszka ponad 180 gatunków ptaków, rzadkich płazów i owadów. To też gwarancja, że przyrodnicza perełka nie zostanie zabudowana przez deweloperów. Po wyścigu z Harachowa do Jakuszy czas na kolejne zmagania w ramach tegorocznego bike maratonu. Tym razem kolarze górscy zmierzą się z trasami w Dusznikach Zdroju. Start 23 maja, a zapisy ruszyły.
0: Dom, Kleon, tak bardzo dla tych, którzy kończą pracę i do domu zmierzają, ale mam nadzieję, że wasz dom jednak blisko i ta podróż będzie krótsza. 3 minuty po godzinie 16 to jest SK2, Rafał Adamczak, dzień dobry. Tak, Jarząbek też będzie, za chwilę będzie.

0: Też tak, jak słuchacie sobie Bledki i jej numeru 2 dni, to tak byście wskoczyli na koń. Tak jakoś sprzyja to, prawda? Takiej aktywności. No dobra, na rower też pasuje. Na hulajnogę też się nada, na pewno. Bylebyśmy byli aktywni. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity, za chwileczkę kombi i ślad. 13 po czwartej teraz jednak.
1: Jarządek, prawdę ci powiem.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. Teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam: nieopłacony mandat na 200 zł i prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy.
3: Mandat! Mandat!
1: Jarządek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: I wiecie co? On po raz kolejny zrobi to jutro po godzinie 16 tradycyjnie, a teraz już 14 po 16. Ja wiem, że tylko minutka minęła, ale jak ktoś pracuje do 17, to każda minuta dla niego na wagę złota. Zdecydowanie. To jest SK2.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Stanach i Krzysztof Zalewski, Viva l'Arte, to jest Kardwałnans, te najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Doda, będzie Michał Szczygieł, będzie ONA. A już teraz, jako że 16.30, to będzie skrót najważniejszych newsów. W SC2 Jakub Konieczkowicz.
1: Z ostatniej chwili 9 ustaw podpisał prezydent Karol Nawrocki, zawetował natomiast dwie. Chodzi o ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz o kształtowaniu ustroju rolnego. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie Grzegorza B. i Rafała P. W grudniu ubiegłego roku w Kniarzycach koło Przemyśla próbowali zastrzelić 58-letniego obywatela Armenii, a następnie uciekli na Słowację. Po sprowadzeniu do Polski usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Akt oskarżenia jeszcze nie trafił do sądu. Śledczy czekają na dokumentację ze Słowacji. Obu mężczyznom grozi dożywocie. Są już cztery młode w gnieździe bocianów w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny od lat obserwują internauci. To dzięki transmisji online.
2: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
1: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej i dodaje, że poprzednie gniazda niszczyły wichury. Kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów specjalne gniazdo na słupie.

0: Kultowe czasy kultowego zespołu ENA. Koła czasu w Radiu SK2. Tak wam gramy najlepsze polskie hity. 18 minut zostało do godziny 17. A propos Agnieszki Chylińskiej, która tutaj wiadomo, w tych kultowych czasach i tym kultowym zespole na wokalu. Niebawem, bo 23 maja będzie urodzinowy wielki koncert w Łodzi. Właśnie Agnieszki Chylińskiej. Kto ma bilety, ten się cieszy, bo to będzie fajne wydarzenie. Mnóstwo gości. Jak na świętowanie urodzinowe przystało. Niestety koncert jest już wyprzedany. Fukaj i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, tak muzycznie będzie za chwilę w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg. Nawet w 22 minuty. Wrocław Oława. Już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
9: Jakieś 5 minut.
8: Żartujesz.
9: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: To Jugotalin Kazik, Malciki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że dzięki nim wszędzie tam, gdzie jesteście, w pracy, w domu, w szkole, na uczelni, a może nawet na wakacjach. No co, no może ktoś sobie tak w maju zrobił trochę wolnego. Było wam fajnie. No to teraz jeszcze powiem więcej, będzie wam jeszcze lepiej. Po godzinie 17 w dalszym ciągu będziemy grać najlepsze polskie hity. Ale zrobi to już Antonina Van Dessel.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
9: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Lubin, Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Wieczorem w Jeleniej Górze temperatura wyniesie około 17 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, ale nie powinien on zbytnio przeszkadzać. Wiatr będzie słaby, lecz wyczuwalny, a jakość powietrza pozostanie w normie. Nocą wiatr się wzmocni, co może potrwać do rana. Jutro temperatura spadnie do 11 stopni, a przelotne opady deszczu mogą się powtórzyć. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny. Bartku, co wiadomo na ten moment?
16: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
1: Droga w Konopnicy przy miejscowym kościele jest cały czas zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczy swoją decyzję.
19: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Mówił prezydent. Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Początek tygodnia pod znakiem burz. W alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
20: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czekają nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną zorzką.
20: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
1: Ocieplenie według prognoz możliwe dopiero pod koniec tygodnia.
21: Błażej Stachewicz. Jeleniogórscy ochotnicy nareszcie zawitali w XXI wieku. Do tej pory remiza przy Wiejskiej odstawała standardami. Teraz na strażaków czekają nowy garaż i budynek z zapleczem socjalnym, fotowoltaiką i parkingiem. Wszystko za 2,5 miliona złotych, z czego 500 000 wyłożyło miasto. 50-latek wpadł z narkotykami i to 2 razy jednego dnia. Mężczyzna posiadał przy sobie marihuanę i amfetaminę. Jeleniogórska policja znalazła przy nim blisko 100 porcji handlowych. Pierwsza wpadka miała miejsce w Cieplicach na Placu Piastowskim, drugi raz na Mickiewicza. Tym razem w czasie kontroli drogowej mężczyźnie grozi 10 lat.
22: Tego wszystkiego, z tych całych newsów, aż widzicie, zapomniałam się, szanowni państwo, jesteście na pewno teraz w korkach. No i powiem wam tak, dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, które sprawią, że korek po prostu minie raz, dwa. Więc co będziemy gadać? Zaczynamy z najlepszą polską muzyką, a w tej godzinie naprawdę będzie mega, mega dobrze.
23: Najlepsze polskie hity.
22: Bo czy może być lepiej, kiedy leci Mysłowic i numer dla ciebie? No nie, no to posłuchajmy.

Wiadomość na messengerze radiowym od słuchaczki Magdaleny, że jak ta piosenka Alicji Majewskiej Odkryjemy miłość nieznaną leci, zawsze śpiewa. I powiem wam szczerze, też tak mam. Ale nie o tym, bo stoicie w korkach, a ja lubię wam mówić o newsach prosto z internetu i o tym, co się dzieje. A może nie jesteście na bieżąco, więc się dowiecie tego, o czym teraz huczy po prostu. Słuchajcie, w ten weekend w Warszawie odbyła się impreza Techno Circo Loco na placu w Wilanowie, w ogrodzie. No i tutaj po prostu to, co się działo, to była prawdziwa stolica tańca, świateł, no i niestety ogromnych emocji, bo jedni mówią, że to był sztos i prawdziwa energia, inni łapią się za głowę i pytają, czy to na pewno jest dobre miejsce na tak duże i tego rodzaju wydarzenie. W sieci aż wrze. Zdjęcia, komentarze, gorące dyskusje lecą chyba szybciej niż beat, który zapodał tam DJ w rytmach techno. Jedni oczywiście bronią imprezy, inni mówią o skandalu i ekologicznych wątpliwościach. No i tutaj zdania są mocno podzielone, zostawiam do oceny wam, ale jedno jest pewne. Ten weekend jeszcze bardzo, ale to bardzo długo będzie huczał w internecie. Circo Loco Warszawa 2026. No, na pewno potrafili zrobić tak, żeby było głośno. A my wracamy do polskiej muzyki, bo od tego jest Radio SK2 i już teraz u nas muzycznie Igo i Bruce. Będzie spokojnie i przyjemnie.

0: Dla mnie to jest taki trochę tajemniczy numer. Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Księga Żywiołów, gdy będziesz sam. Eurowizja 2026 oficjalnie rozpoczęta. W Wiedniu odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której oficjalnie rozpoczęto eurowizyjny tydzień. Reprezentanci krajów uczestniczących przeszli po turkusowym, nie czerwonym, a turkusowym dywanie i nie mogło oczywiście zabraknąć naszej gwiazdy z Polski, Alicji Szemplińskiej, która już zbiera pierwsze punkty, no za styl oczywiście. Piosenkarka postawiła na klasyczną, białą i nowoczesną sukienkę, naprawdę wyglądała zjawiskowo, no i naprawdę spokojnie mogłaby zgubić się gdzieś między hollywoodzkimi gwiazdami. Tak pięknie wyglądała. Fani od razu zwrócili uwagę na to, że było klasycznie, nowocześnie, no i bardzo eurowizyjnie. Obok Alicji pojawili się też tancerze w czarnych garniakach, więc całość wyglądała trochę jak premiera nowego filmu o Bondzie, tylko tak wiecie, trochę z większą ilością brokatu i przepychu. No i teraz pozostaje najważniejsze pytanie. Czy po takim wejściu będzie też mocne wejście do finału? No my trzymamy kciuki za Alicję i oczywiście go Alicja, go! I za to, żeby Europa powiedziała Polsce jedno wielkie, duże dyspon, czyli że jesteście najlepsi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Miau.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
9: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: No trzeba przyznać zupełnie szczerze, że my w Radiu SK2 to fajnie wam gramy, co? To była Jula za każdym razem. Po 18, no oczywiście dalej będziemy grać bardzo dobrze i w 100% po polsku. Na początek Baim, Anna Jurksztowicz i Perfekt. Warto zostać z nami, więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jutro tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6 zł i 93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN ustalający maksymalne ceny paliw działa do piątku, ale jego kolejne przedłużenie rekomenduje minister energii. Mundurowi wszczeli już postępowanie. Policja w Hrubieszowie sprawdzi, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Przypomnijmy, Pawła K. zatrzymano w czwartek. Był poszukiwany, bo nie stawił się na półtoraroczną odsiadkę. Został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. W nagranym przez siebie filmiku nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego już za uczniami. Jak sobie dziś poradzili?
9: Nie było najgorzej.
10: Przemówienie trudne było.
11: Trudny był trudniejszy.
12: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
8: Mówili ósmoklasiści z Łodzi. Jutro egzamin z matematyki, w środę z języka obcego. Wyniki 3 lipca.
0: A na zegarach punktualnie godzina 18.01 i w tej godzinie powiem wam o najdroższej pizzy w Polsce. I naprawdę jest mega droga, ale za to podobno mega smaczna, więc koniecznie zostańcie. Ale my nie po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy po muzykę oczywiście i w tej godzinie same muzyczne sztosy. Antonina Van Dessel, dzień dobry, a powoli już takie poniedziałkowe dobry wieczór.
13: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
13: SK2.
0: I na początek królowa Beata Kozidrak-Bajm o tobie. Posłuchajmy.

Pomimo tytułu uważam, że to jest bardzo dobry i pozytywny numer. Lor, wszystko jedno, wszystko źle. A u nas poniedziałek, wszystko dobrze i nie wszystko jedno, bo poniedziałek już chyli się ku końcowi, więc to znaczy, że do weekendu już tylko 4 dni, moi drodzy. Ale nie o tym, nie o tym, bo chciałam wam powiedzieć o youtuberze Oksiążulu, którego pewnie kojarzycie, bo on daje znaczek Muala i znaczy, że lokal z jedzeniem gastronomicznym jest wybitny i bardzo dobry. Więc słuchajcie, Książulo pojechał do Głogowa i zamówił najdroższą pizzę w

Polsce. Cena, uwaga, 1500 zł. No, za tyle to niektórzy mają wakacje all inclusive, a tutaj jest po prostu pizza. A co było na tej pizzy? Bo pewnie jesteście ciekawi, co ona takiego w sobie miała, że tyle kosztowała. Była na niej ekskluzywna wołowina Wagyu, do tego kawior z jesiotra, no to już wiadomo, że drogo. No brzmi to bardziej jak karta z jakiejś ekskluzywnej restauracji, a nie pizza. No ale co ciekawe, 1500 zł, ale połowa pieniędzy trafia na fundację charytatywną, więc no już 750 zł, no to już nie tak źle. No i najważniejsze, książulo stwierdził, że pizza była naprawdę bardzo dobra. Czy warta 1500 zł? No, pozostawiam to już wam. Ja jednak chyba zostanę przy hawajskiej za cztery dychy i to w promce. Peska 2. A propos jedzenia, Kasia Kowalska, pieprz i sól teraz w Radiu SK2.

No wszystkie Wiktorie pewnie były mega szczęśliwe. Jam, sen o Wiktorii. My w Radiu SK2 lubimy wam grać klasyki, ale i nowości. I za chwilę taka nowość, że ja już się jaram, że to będzie leciało, bo uwielbiam ten numer i wy też go uwielbiacie, doskonale o tym wiem. Słuchajcie, już za moment u nas męskie granie Orkiestra 2026 i koncerty męskie granie w tym roku 26-27 czerwca w Żywcu, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. I z tego co widzę, bilety są jeszcze dostępne, więc jeżeli chcecie usłyszeć to trio, które za chwilę u nas poleci na żywo, no to macie jeszcze szansę. Już za moment Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i numer nareszcie. Absolutny, absolutny hit i czat. I jeżeli chcecie też posłuchać o tym numerze, jak rozmawiała ta ekipa z Rafałem Adamczakiem u nas, bo wpadł do nas niedawno do studia Radia SK2, to wbijajcie na naszego Instagrama i zobaczcie, o czym rozmawiali. A powiem tylko, że mówili też o tym, jak ciężko było utrzymać w tajemnicy, że wypuszczają taki przebój. Wcale się nie dziwię. Dobra, już nie gadam, posłuchajmy po prostu. Nareszcie.

0: To było zupełnie nowe, świeże brzmienie i takie bym powiedziała nawet lekko oryginalne, orientalne. To była Zofia Alaja i jej nowa piosenka Kupiłam bilet. To jest taki bardzo osobisty numer, bo Zofia sama napisała tekst i muzykę. To jest kawałek o marzeniach i o tym, że nie zawsze wszystko wychodzi, ale też o tym, żeby się nie poddawać i mieć do siebie trochę luzu. No bo wiecie, to jest w życiu najważniejsze. Zofia tworzy spokojny, emocjonalny pop i właśnie kończy pracę nad swoją pierwszą płytą. Więc co ciekawe, dodam, studiowała pisanie piosenek w Londynie i właśnie tam nagrała też teledysk do Kupiłam bilet. No i tak słuchając jej i przeglądając o niej i o tym, co tworzy, mam wrażenie, że to dopiero początek i myślę, że o tej artystce może być jeszcze naprawdę głośno, więc warto zapamiętać jej nazwisko. Zofia Alaja. A za moment u nas Skaldowie Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Będzie pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: na kilka chwil przed godziną 19 w Radiu SK2. Poniedziałkowy wieczór gramy Wam spokojnie. Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej. Po 19 na początek już niespokojnie, tylko z przytupem Golec u orkiestra BDOS i Grumi Górą Ty. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Przypominam, że zbliża się Noc Muzeów, a ta będzie oczywiście czekać na was we wszystkich oddziałach Muzeum Karkonoskiego, między innymi na Zamku Bolków. Tam będziecie mogli zwiedzać z templariuszami. Natomiast w Muzeum Militariów czeka na was pokaz pojazdów wojskowych pojazdów terenowych. A szczegóły oczywiście znajdziecie na stronach oddziału.
0: No i mamy godzinę 19 w poniedziałek, 11 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że większość już wróciła z pracy i odpoczywa, więc dobrze, bo oprócz najlepszej muzyki po 19 powiem o dramie jedzeniowej w internecie z Dodą na czele. Więc co? Posłuchajmy.
9: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity.
9: SK2.
0: A żebyście nie przycinali komara na kanapie, już teraz na pobudzenie Golec u orkiestra BDOS i Grumi Górą Ty w SC2.

0: Z rokowym pazurem w Radiu SK2 Ira, dlaczego nic? Słuchajcie, będzie o aferce w internecie, w naszym show biznesie. No bo poszło znowu o jedzenie. Tym razem żona lidera zespołu Big Cyc, Karolina Skiba, ostro pojechała po Dodzie, po tym jak wokalistka pochwaliła się swoją dietą, która jest oparta głównie na stekach, rybach i jajkach. Skiba zarzuciła jej hipokryzję, bo z jednej strony Doda angażuje się w pomoc zwierzętom, no a z drugiej mówi o diecie bogatej w produkty odzwierzęce. No i internet oczywiście jest podzielony na totalnie dwa obozy. Jeden team Doda, drugi team Karolina. No i jedni bronią Dody i mówią, hej, no przecież dieta to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Inni twierdzą, że jedno trochę gryzie się z drugim. A prawda, tak myślę, że leży gdzieś po środku, bo można pomagać zwierzętom i jednocześnie mieć własne wybory żywieniowe. Tak myślę. Czyli klasycznie, internet się kłóci, gwiazdy komentują, a większość ludzi i tak właśnie otwiera lodówkę o tej porze i zastanawia się, co dobrego zjeść na kolację.
1: SK2.
0: A już teraz u nas dawno niesłyszana Monika Lewczuk, ty i ja.

0: Pięknie śpiewają dwaj panowie Sikorscy, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość w Radiu SK2. Słuchajcie, ja bardzo sportowym frikiem nie jestem, ale o sporcie wam powiem, bo Wojciech Szczęsny świętuje Mistrzostwo Hiszpanii. Tak jak większość ludzi, świętuje długi weekend, czyli głośno, w tłumie, no i totalnie bez hamulców. Po wygranej Barcelony z Realem Madryt polski bramkarz wyszedł do kibiców na ulicę i razem z nimi śpiewał klubowe przyśpiewki. Nagranie momentalnie podbiło internet, możecie to zobaczyć w necie. Fani są oczywiście zachwyceni, bo Szczęsny wyglądał bardziej jak naczelny kibic Barcelony niż zawodowy piłkarz za miliony euro. Super. No i trzeba przyznać, facet ma talent nie tylko do bronienia strzałów, ale też do robienia mega imprezowej atmosfery. A internet, no i internet już pisze, że jeżeli Wojtek kiedyś skończy karierę piłkarską, to spokojnie może zostać wodzirejem na mistrzowskich imprezach.
1: SK2.
0: A teraz Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem.

0: To była świeżutka Kasia Sienkiewicz, były momenty. Kasia znacie z Kwiatu Jabłoni i poszła w solową karierę. I to jest pierwszy singiel z solowego projektu. Bardzo dobra nuta i naprawdę jestem ciekawa, co będzie dalej. A Kasia, która pięknie wyglądała, odwiedziła ostatnio nasze studio Radia SK2 w piątek, była u Łukasza Zduńczyka i opowiadała właśnie o tej piosence. Więc wpadajcie na nasze media społecznościowe, zobaczcie, jak Kasia pięknie wyglądała i była w kolorach naszej stacji, więc ha, ha, ha, domyślcie się w jakich. No i posłuchajcie, o czym rozmawiała z Łukaszem Zduńczykiem. A numer jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. A za moment w SC2 klasyk 1.8L. Jak zapomnieć?
1: SK2. Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg. Nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława. Już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: i na zegarach w poniedziałkowy wieczór mamy powoli godzinę 20. To były łzy i absolutny klasyk, czyli Narcyz. Po 20 na początek dwa super dueciki, czyli Wiktor Waligura i Dryskul oraz Mezo i Liber. Więc zapowiada się bardzo dobrze. A co jeszcze? Zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć, moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli polujecie na fajne książki w przystępnych cenach, to oczywiście Kiermasz Książek to jest wydarzenie skierowane bezpośrednio do was od 10 do 16, od 18 do 20 maja. Na Zaborzu księżnica Karkanowska zaprasza do swojej filii numer 3. Tam już w przyszłym tygodniu od poniedziałku do środy będziecie mogli polować na białe kruki.
0: No i mamy godzinę 20 w poniedziałek 11 maja. Ja to mówię z wielkim uśmiechem, dlatego że kończy się poniedziałek, więc do weekendu coraz bliżej. Antonina van Dessel, dobry wieczór, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. I po 20 oprócz tych najlepszych polskich hitów, oczywiście jakieś dramy, które się wydarzyły w polskim internecie, ale będą też porady ogrodnicze. Bądźcie ze mną.
7: Najlepsze polskie hity.
8: Polskie hity.
7: SK2.
0: Po 20 zaczynamy pięknie, super numerem. Warius Manx zamigotał świat. Pewnie poznaliście po jednej.

Co wam powiem, to wam powiem, ale Oskar Cyms i numer cały czas bardzo dobrze wchodzi w poniedziałkowy wieczór. Teraz będzie trochę o pogodzie i trochę o ogrodnictwie, bo za oknem mamy naprawdę trudny czas. Jest sucho, dzisiaj lekkie, bardzo przelotne opady w niewielu miejscach w Polsce. No i ta susza daje się we znaki nie tylko nam, ale też zwierzętom. No i ptaki mają problem ze znalezieniem wody, jeżyki i inne małe stworzenia też walczą o przetrwanie. No i tutaj dobra wiadomość, bo możemy im pomóc w bardzo prosty sposób. Wystarczy w ogrodzie albo na działce postawić miskę, albo poidełko ze świeżą wodą i tutaj ważne, żeby tę wodę zmieniać codziennie. No i to jest taki drobiazg dla nas, a dla nich często w obecnej sytuacji kwestia życia. A w zamian ptaki odwdzięczą się śpiewem i pięknym widokiem, a jeże zrobią porządek z nieproszonymi gośćmi w ogrodzie, bo jeże zjadają na przykład ślimaki albo inne drobne szkodniki, nawet za skrońce. Czyli w sumie pomagamy zwierzakom, a one pomagają nam, więc to jest proste rozwiązanie i bardzo dobre dla wszystkich, więc drodzy słuchacze, do dzieła, pomagajmy! SK2. A muzycznie teraz u nas bardzo pięknie. Bajm piechotą do lata.

Ale tańczyło się do tego na szkolnych dyskotekach Wilki i Bohema. A ja będę dalej o aferkach, bo dziś w poniedziałek po prostu afera goni aferę w polskim showbiznesie. No i słuchajcie, Lanberry wróciła do swoich słów o Vicky Gabor i nie zamierza ich odwoływać. Przypomnijmy, jakiś czas temu powiedziała, że zastanawia się, czy Vicky jest naprawdę szczęśliwa, no bo czasami wygląda na smutną. No i internet od razu odpalił tryb drama. Vicky odpowiedziała wtedy krótko: jestem szczęśliwa, po prostu nie skaczę cały czas z uśmiechem. A teraz Lanberry mówi wprost: powiedziałam to, co widzę. Chociaż przyznaję też, że czasem można sobie coś dopowiedzieć. Czyli w sumie klasyczna sytuacja. Jedna coś powiedziała, druga się obraziła, internet zrobił z tego serial na 3 sezony, a wszyscy i tak dalej słuchają ich muzyki. A my dalej będziemy ją puszczać, bo pomimo afer i dram dziewczyny, no dobrze śpiewają. A teraz ani Sandra, o Jezu, ani Lanberry, ani Vicky, tylko właśnie Sandra Razer bez afery. Już teraz w SC2 lepiej niż teraz.

0: fajnie się tego słuchało, co? Ja od razu dodałam do playlisty, no bo to jest projekt Babie Lato, który wraca w nowej odsłonie. Tym razem projekt tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, a ich wspólny singiel na 2026 rok to numer, który przed chwilą usłyszeliście, pod tytułem Dwa Słońca. I to jest taki letni, lekko folkowy pop, gdzie najważniejsze są instrumenty, no i idealne współbrzmienie głosów dziewczyn. Artystki podkreślają, że cała ta piosenka powstała wspólnie, od tekstu po muzykę, no i ma pokazywać energię, która pojawia się, gdy trzy różne muzyczne światy spotykają się w jednym miejscu. I myślę, że świetnie im się to udało, bo naprawdę numer mega. Dwa Słońca to też zapowiedź koncertów Babiego Lata na trasie Letnie Brzmienia 2026, czyli będzie można usłyszeć ten projekt na żywo w kilku miastach w Polsce. No i myślę, że warto. A za moment u nas, no, równie dobry artysta. Król Dawid Podsiadło, Trójkąty i kwadraty w radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: na chwilę przed 21 w ST2 Kuba i Kuba stygnie lato. A chłopaki będą z nami na mazurskiej majówce Radia SK2, która już od jutra w Mikołajkach. No i dadzą prywatny koncert dla wszystkich, którzy z nami jadą. Ja już zazdroszczę. Oj, będzie się tam działo. Naprawdę. A po 21 co w Radiu SK2? Dalej oczywiście najlepsze polskie hity i magazyn muzyczny. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Dobrej reszty tygodnia. Pa!
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Cześć, moi kochani, witam was gorąco i tym razem zapraszam do kina. Już jutro o godzinie 20:00 Billie Eilish, tym razem dokumentalny film o artystce w ramach Heliosa na scenie. Natomiast o godzinie 20:45 we wtorek zobaczycie Mortal Kombat 2. Naprawdę udane i dobrze oceniane kino akcji w stylu lat 90. Natomiast premierowo komedia Sprawiedliwościowiec, 18:00 godzina.
15: Magazyn lokalny.
16: Witajcie, przy mikrofonie Maciej Kryłkiewicz. Pandemia zbiera żniwo. Coraz więcej młodych ma problemy. Dlaczego? Poszukaliśmy odpowiedzi w placówce leczenia uzależnień.
17: Żaneta Marmon-Leśniak, dyrektor Stowarzyszenia Monar w Jeleniej Górze.
18: Czym Stowarzyszenie Monar zajmuje się?
17: No, nasza placówka ma w tej chwili bardzo szeroki zakres świadczonych usług dla pacjentów z terenu Jeleniej Góry i okolic, dlatego że zajmujemy się wszystkimi uzależnieniami czy problemami wynikającymi z używania substancji, leków, dopalaczy, a także problemu z nowymi technologiami cyfrowymi, czyli mówiąc kolokwialnie, uzależnienia od mediów, komputera, gier, seksu, zakupów. No i oferujemy też pomoc bliskim i rodzinom osób z tymi problemami. Co ważne, no też od długiego czasu zajmujemy się pacjentami ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, których nabyli w przebiegu uzależnienia albo w przypadku takich długich urazów czy traum związanych z problemami w rodzinie, związanymi z uzależnieniami.
18: Czyli Monar, w kilku słowach można powiedzieć, że zajmuje się już nie tylko alkoholem bądź problemem z narkotykami, bardzo mocno rozszerzył swój zakres działania. Z jakimi teraz problemami się mierzycie? Często słychać o tym, że oprócz standardowych narkotyków młodzież zażywa różnego rodzaju tabletki. Jakie to są substancje?
17: No tak, tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o młodzież, jest olbrzymi problem i to są młodzi ludzie głównie z problemem używania substancji stymulujących, marihuany, a także jest bardzo dużo młodzieży, która do tych substancji dobiera leki. To są leki, które normalnie można kupić tylko i wyłącznie z przepisu lekarza, leki na receptę, natomiast na terenie Jeleniej Góry jest świetnie rozwinięty niestety czarny rynek, gdzie takie tabletki można kupić, no za grosze można by rzec, tak? To są tabletki uspokajające, nasenne, przeciwpadaczkowe i dzieciaki biorą je w dosyć dużych ilościach.
18: Trzeba znać przepis. I tutaj chyba przychodzi mi z pomocą technologia internet, mówiąc wprost, gdzie znajduje się bardzo, bardzo dużo przepisów.
17: No tak, no myślę sobie, że internet, media bardzo sprzyjają zdobywaniu informacji, zresztą myślę, że po to też powstały, żeby wymieniać się doświadczeniami, wiedzieć wcześniej, szybciej, natomiast to tutaj niestety wpływa negatywnie na to, że młodzież nie musi gdzieś tam szukać, grzebać, tylko wpisuje sobie hasło i tak naprawdę są portale niestety, w których można różnego rodzaju przepisy znaleźć, jak skutecznie szybko się odurzyć albo co zrobić, żeby, nie wiem, rodzic nie rozpoznał, że jestem pod wpływem, tak? I to jest wiedza powszechna, to nie jest tajemnica. Natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj młodzi ludzie przekazują też sobie sami te informacje, tak? No my tutaj na terenie Jeleniej Góry jednak mamy, kiedyś nazywaliśmy to bardzo brzydko, jeszcze ze starych czasów heroinistów, był tak zwany bajzel, czyli miejsce, gdzie oni jakby kupowali te narkotyki. I w tej chwili też mamy taki bajzel w Jeleniej Górze, można by powiedzieć, czyli miejsce, gdzie młodzi ludzie się spotykają, używają narkotyków, alkoholu i wiedza jest chyba powszechna, że to są okolice niestety naszych błoni i rodzice czy dzieci, które są pod naszą opieką, jakby często na przykład zakładają kontrolę rodzicielską na telefonie.
18: Okej, dosyć prosto, ale wszystkim można jakoś zapobiegać i jak zapobiegać? Pani tutaj wskazała bardzo fajny sposób założenia pewnej rodzaju kontroli rodzicielskiej już wcześniej, nawet jeżeli dziecko w ogóle nie wykazuje żadnych uzależnień ani podobnych rzeczy.
17: Znaczy ja myślę sobie, że nie ma też co paranoizować, tak? Myślę sobie, że wszystko musi się odbywać w granicach rozsądku i jeżeli mamy z dzieckiem taki kontakt, że my wiemy, gdzie ono przebywa, tak? Czy ono ma 14, 15 czy 16 lat, to jesteśmy poinformowani i nie wiem, jakoś można to też sprawdzić, czyli jakby mamy zbudowane zaufanie, no to wtedy nie ma problemu. Natomiast jeżeli pojawiają się nawet jakieś drobne sygnały, tak? Że to dziecko nie chce powiedzieć, gdzie jest, czy zaczyna się notorycznie spóźniać, czy zaczyna opuszczać lekcje, prawda? Czy przychodzi do domu i nie wiem, idzie od razu do pokoju albo do łazienki. No to myślę sobie, że wtedy no, konieczne jest takie uczciwe otwarcie rozmowy w ogóle z dzieckiem, tak? Bo dziecko musi być też informowane o wszystkich czynnościach, które podejmuje rodzic. To musi być na zasadzie jakby uczciwości i też jasnego powiedzenia dziecku, dlaczego tak się dzieje, tak? Znikasz, nie wiem, co się z tobą dzieje, więc konsekwencją jest to, że ja będę nadzorował twój telefon. Jeżeli dziecko nie ma nic do ukrycia, no to taka kontrola rodzicielska nie jest dla niego problemem, prawda? Natomiast w sytuacji, gdy rodzic zakłada tą kontrolę rodzicielską, a na przykład dziecko wyłączy telefon, czy zrobi coś takiego, że ten program nie będzie aktywny, no to jakby mamy jednoznaczną przesłankę, że on robi coś, co jest dla niego być może po prostu niebezpieczne, tak? Dzieciaki, które nie muszą niczego ukrywać, też na prośbę rodziców pokazują telefon, prawda? No bo nie mają tam żadnych ukrytych treści związanych z tym, nie wiem, gdzie kupić narkotyki, że się z kimś umówili i tak dalej. Więc tak naprawdę no, bazą jest jednak relacja i kontakt z dzieckiem.
18: Przychodzi mi tutaj do głowy pytanie, jakie symptomy można wykryć u młodych bądź u osób starszych, które zażywają narkotyki, ponieważ wcześniej powiedziała pani o tym, że są nawet w internecie informacje, jak je zakamuflować. Jak można rozpoznać pomimo tego kamuflażu i czy można?
17: No myślę, że no, wprawne oko, tak jak moje, rozpozna. Natomiast myślę sobie, że rodzice też są w stanie to rozpoznać, choć na początkowym etapie używania substancji psychoaktywnych to jest bardzo trudne. Rodzice, ci wprawniejsi, no to powiedzmy sobie po sześciu miesiącach mogą się orientować, natomiast niestety rodzice zazwyczaj po roku, dwóch latach zauważają, że coś się z dzieckiem dzieje i myślę sobie, że nie jest to wynik ich niechęci, tylko nie wiem, być może zapracowania, być może dobrego kamuflażu dziecka, tak, ale przede wszystkim takiej niewiary w to, że moje dziecko mogło sięgnąć po narkotyk, prawda? Czy maskuje się za pomocą? No to jeżeli chodzi o te sposoby, to na przykład użytkownik marihuany wypije sobie przed wejściem do domu pół piwa i usypia tym rodziców, bo mówi, ach, wypiłem sobie tylko pół piwa, prawda? Więc jakby rodzice niestety mają przyzwolenie na przykład na to, żeby 15-latek wypił pół piwa i przyszedł do domu. Natomiast można to rozpoznać dosyć prosto, dlatego że substancje stymulujące, takie jak amfetamina, metamfetamina, no one jednak powodują zmiany fizyczne i osoba zmienia się, szczególnie młodzi ludzie mają wypryski na twarzy, tak, ta skóra staje się po prostu brzydka, ale zmienia się też cykl dobowy, czyli dziecko może być takie dostymulowane, a później musi odsypiać, prawda, i ma też problemy z jedzeniem, czyli takie przyspieszenie i odsypianie, albo zmiana rytmu dobowego, czyli w nocy nie śpi i śpi rano. Jeżeli chodzi o marihuanę, no to jest moim zdaniem bardzo prosta sprawa, dlatego że marihuana, powiedzmy sobie, ten czas trwania odurzenia, no to mamy maksymalnie tam do 2 godzin, jeżeli ktoś nie dobierze kolejnej dawki. Natomiast później na tym zejściu pojawia się bardzo wzmożony apetyt, prawda? I to dziecko no, pochłania 2 razy większe ilości jedzenia, albo zaczyna jeść chipsy, czy kolatki, no bo tak po prostu działa marihuana, że pobudza apetyt, ale też są przekrwione oczy. No, na to też jest rada niestety, natomiast te oczy i tak są takie szkliste, tak? Więc też to widać. No i często ludzie później idą spać, jak się najedzą, bo mają pewien rodzaj zmęczenia. Natomiast w przypadku leków to już trzeba bardziej się przyjrzeć, dlatego że wtedy dziecko, załóżmy, jakby sobie wziął jedną tabletkę, tak, no to ono nie jest tak odurzone, że można to zobaczyć, natomiast ono jest po prostu spokojne. Tak? Czyli taki dziwny rodzaj uspokojenia u dziecka no też powinien wzbudzić niepokój, bo to ono nie musi zażywać 5 tabletek. Ono może wziąć jedną, tylko po to, żeby się odciąć. Tak? Benzodiazepiny to są bardzo zgubne leki, przepisywane przez lekarzy czasami, natomiast po 6 tygodniach używania regularnego tych leków, nawet z zaleceniem lekarza, one powodują uzależnienie i psychiczne, i fizyczne, prawda? Więc to są leki, które stosuje się w jakichś objawach nerwicowych, lękowych w takim krótkotrwałym czasie. I one powodują totalne odcięcie emocjonalne, obojętność. Krótko mówiąc, nic mnie nie rusza, prawda? Dlatego myślę sobie, że ta dzisiejsza bardzo zestresowana młodzież, pogubiona po pandemii, taka, która no, jakby na nowo musi uczyć się relacji społecznych, tak? Z dużymi deficytami są te dzieciaki. No, to są takie proste sposoby na to, żeby łagodzić sobie napięcie, nie? Natomiast no, z tymi lekami jest tak, że ta jedna tabletka starcza na jakiś czas, dosyć szybko wzrasta tolerancja, czyli te tabletki trzeba po prostu zwiększać, tak?
18: Tutaj zachodzi też pytanie, czy jest jakaś możliwość ochrony dzieci, młodzieży, starszych przed tego typu forami? Jest możliwość jakoś zablokowania ich przed dotarciem do tej informacji?
17: Znaczy myślę sobie, że ja akurat nie znam tych programów, którzy używają rodzice, będą

0: prawda, że rodzice nie są w stanie wszystkiego zabezpieczyć. Po prostu nie ma takiej możliwości. Więc ja jednak upieram się przy tym, że kontakt z dzieckiem jest najważniejszy. Także myślę sobie, że i dorośli, i młodzież po tych latach pandemii, dziwnego, bardzo dziwnego życia, myślę sobie, że wszyscy jesteśmy jakoś straumatyzowani tymi sytuacjami i myślę sobie, że nie tylko ja, ale każdy inny człowiek nie wyobraża sobie powtórki i jakoś trudno w ogóle to sobie wyobrazić, że mielibyśmy żyć w takich warunkach jak wtedy. Do tego dochodzi wojna i problemy, które rodzą się w ogóle już chyba w społeczeństwie związane z napływem uchodźców, prawda, i z tymi trudnościami, które teraz wychodzą. Więc myślę sobie, że to są trudne czasy w dalszym ciągu i dorośli no gdzieś splątani w swoich własnych rzeczywistościach czasami nie mają tyle czasu, żeby z tymi dzieciakami, nie wiem, pójść na rower, prawda, że to jest dosyć prosta sprawa, żeby każdy zajął się sobą i ty sobie małe dziecko ogląda bajki, tak, albo już 3-letnie dostaje telefon, czy siedzi sobie w pokoju i jak siedzi w pokoju, to znaczy, że nie robi problemu, prawda, a bardzo często jest tak, że jak siedzi w pokoju, to znaczy, że jest bardzo duży problem, że albo reguluje się stronami internetowymi, albo ma przyjaciół w internecie, prawda, nie na żywo. To znaczy, że ma jakiś problem w relacjach, problem w kontakcie z ludźmi, że to dziecko no, po prostu potrzebuje pomocy, nie? A nie jest to dziecko, które radzi sobie świetnie, wręcz przeciwnie, tak? I myślę sobie, że najmłodszy chłopiec, który przyszedł do poradni z problemem nadużywania mediów, to był 8-latek, tak? No i co z tym 8-latkiem? Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie 8-latek sprawił, że ma problem, tylko zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest niestety jakaś niefrasobliwość rodzica, prawda? Który no właśnie pozwolił na to, żeby to dziecko aż tyle czasu spędzało przed tymi urządzeniami czy mediami. Więc tak naprawdę my nie pracujemy z tym 8-latkiem stricte, tylko no musimy pracować z rodzicem, prawda? Żeby jakby wydobyć z niego te umiejętności rodzicielskie, żeby wydobyć zasoby stawiania granic, tak? Rodzice są, dzieci, które do nas trafiają, czy młodzieży, to są rodzice z olbrzymim poczuciem winy, kiedy jakby dopiero widzą ten problem, tak? Więc to poczucie winy, tą bezradność, braku wpływu na dziecko, to trzeba wszystko z tymi rodzicami przepracować, prawda? Żeby oni mogli stanąć w pozycji dorosłego rodzica, który stawia granice, jest konsekwentny, ale nie przemocowy, nie? Więc to tak jest.
1: W Jeleniej Górze pojawiło się bardzo dużo, mogliśmy zobaczyć kilka sytuacji związanych z samobójstwami. Sporo dzieje się też w szkołach. Wspomniała Pani kilka razy pandemię. To ona jest temu winna?
0: Trudno szukać winnego, bo myślę sobie, że pandemia tak i te problemy izolacyjne, one u wielu osób, szczególnie młodych, spowodowały takie obsunięcie się, powiedzmy sobie, psychiczne. To najczęściej mamy depresję czy zaburzenia mieszane, depresyjno-lękowe. Czy samookaleczenie już na szczęście rzadziej, tak? Natomiast no, nie wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście, skoro mówimy o zaburzeniach psychicznych. I myślę, że pandemia, ale myślę też, że ten duch czasu, prawda? To tempo, w którym żyjemy, bardzo wysokie oczekiwania, tak? Lęk przed tym, że się do szkoły nie dostanę, bo nie wiem, są podwójne roczniki, bo są osoby napływowe, nie z Polski, prawda? I rodzi to jakby wiele trudności, że te dzieciaki bardzo ambitne rzeczywiście siedzą, kują, bo mają taką fantazję, że się wtedy dostaną, a niekoniecznie się dostają. No wtedy czy media, czy leki, one jakoś pomagają im sobie z tym radzić, czy narkotyki, tak. Dzieciaki z jakimiś gorszymi zasobami olewają totalnie wszystko, no bo jakoś myśląc o tym, że nie ma dla nich nadziei, to mamy takie dwie skrajności. Więc myślę sobie, że czynników jest dużo i tej dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, również poważniejszymi, na przykład zaburzeniami dwubiegunowymi, gdzie mamy psychozy i depresję, albo zaburzeniami osobowości jest bardzo dużo. I myślę sobie, że z całą

0: stanowczością mogę stwierdzić, że co najmniej 40, jak nie 50% objętej młodzieży naszymi działaniami mają współistniejące zaburzenia psychiczne lub są obserwowane przez psychiatrę i specjalistów, psychologów zatrudnionych w placówce w tym kierunku, prawda? To jest bardzo trudne, dlatego że jeżeli ten człowiek, czy młody, czy dojrzały, nie zatrzyma się w uzależnieniu, to my nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, jak poważne jest to zaburzenie wtórne, prawda? No bo w czynnym uzależnieniu wiele objawów się nasila, a kiedy osoba zaprzestaje używania, one się często wycofują po jakimś czasie, prawda? Więc to bywa naprawdę czasami bardzo trudne, no ale faktycznie jest tak, że to jest taki duch czasu, że mamy dzieci z problemem używania substancji, czy nawet tych nowych technologii, ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi.
1: Jak wygląda droga młodego człowieka bądź starszej osoby? To jest temat rzeka. Można byłoby opowiadać godzinami. Jak wygląda taki proces naprawczy?
0: No chyba trzeba to rozdzielić na młodzież i dorosłych, dlatego że to są trochę inne procesy. Myślę sobie, że zupełnie inne. W przypadku młodzieży czy dorosłych bardzo głęboko uzależnionych, takich, że my wiemy, że oni sobie w środowisku naturalnym, tak, czyli w tym swoim środowisku życiowym nie poradzą, no to wtedy jednak bardzo motywujemy ich do wyjazdu do ośrodka stacjonarnego na takie leczenie, które trwa od 2 do 12 miesięcy, prawda? I oni tam są w warunkach ochronnych, mają terapię, wracają do nas i później już są tylko na przykład w terapii indywidualnej, jeżeli tego potrzebują jeszcze. Natomiast w przypadku osób, młodzieży, która nie wymaga takiej terapii, bądź rodzice nie są gotowi na taką terapię dziecka, bo to też się zdarza, że dziecko ma wskazania do leczenia w ośrodku, ale rodzic kompletnie nie jest gotowy, bo ma problemy z separacją, ze współuzależnieniem i tak dalej, no to pracujemy na miejscu. I taki standardowy proces terapii dla młodego człowieka wygląda w ten sposób, że ma 3 diagnozy. Diagnozę specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologa i psychiatry dzieci i młodzieży. I te 3 diagnozy są niezbędnym elementem do tego, żebyśmy później ustalili plan terapii i leczenia dla tego człowieka młodego i jego rodziny. I zazwyczaj taki człowiek młody ma psychoterapię indywidualną raz w tygodniu i psychoterapię grupową 2,5-godzinną raz w tygodniu. Do tego staramy się raz na 4 lub 6 tygodni robić sesje rodzinne, czyli wtedy mamy na takim spotkaniu i dziecko, i rodziców. Te rodziny są zakontraktowane, czyli każda rodzina ma taki swój plan terapii i tego, co to dziecko może, co nie może, co ono chce, jakie są zasoby rodziny, tak, czy taki pewien zarys dnia czy funkcjonowania tej rodziny tutaj opracowujemy i później jakby to weryfikujemy, prawda? I dzieci u nas w terapii przy sprawniejszych rodzinach i zasobach rodziny, no to myślę sobie, że to jest minimum 6 miesięcy do 12 miesięcy mniej więcej taka terapia młodego człowieka trwa. Staramy się nie dłużej, dlatego że też nie ma takiej intencji, żeby te dzieciaki naznaczać monarem w cudzysłowie, prawda? Czy naznaczać terapią. Przy fajnych zasobach rodziny to naprawdę idzie dosyć sprawnie. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, no to przy osobach takich głębiej uzależnionych, ale jeszcze nie wymagających leczenia stacjonarnego, no to mamy oddział dzienny. To jest intensywna taka podstawowa terapia. Ona trwa 8 tygodni, od poniedziałku do piątku, po 6 godzin. Jest to psychoterapia grupowa, jest też psychiatra, konsultacje indywidualne i to jest takie dosyć duże tempo pracy. Chodzi o to, żeby tego człowieka wyposażyć na początek w odpowiednie umiejętności czy strategie związane z tym, żeby on nie używał substancji, czy nie hazardował się, prawda, bo też takie osoby mamy. A później kontynuują te osoby terapię w poradni, czyli albo po oddziale dziennym mają psychoterapię indywidualną tylko, co rzadko się zdarza, bo zazwyczaj są zalecenia też na grupę, albo trafiają na odpowiednią grupę. Jedna grupa jest raz w tygodniu, a druga grupa jest 2 razy w tygodniu. To są 2 różne grupy i też jakby wybieramy z pacjentami, na którą grupę się kwalifikują. I taka terapia tutaj na miejscu, żeby ona była pełna, trwa 2 lata. dla osoby dorosłej w poradni, na miejscu, w swoim środowisku. To jest 2 lata rzetelnej pracy pacjenta.
1: W Kotlinie Karkonoskiej, w powiecie karkonoskim brakuje specjalistów. Jak duży jest to problem? Jak można byłoby go określić jakimiś cyframi, liczbami, żeby można było zobrazować to słuchaczom?
0: Myślę, że w całej Polsce brakuje specjalistów i to jest wiedza powszechna. Kiedy obserwuję takie forum psychoterapeutów uzależnień, to wciąż pojawiają się w całej Polsce ogłoszenia o pracę, czyli pracodawców poszukujących specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów. Już nie wspomnę o psychiatrach dzieci i młodzieży, bo ich generalnie można powiedzieć nie ma. To jest znikły procent tych specjalistów, których mamy w Polsce. Tutaj w Jeleniej Górze powstały placówki takie, bo teraz się nazwy zmieniły, opieki psychologicznej bez jakby konieczności zatrudniania psychiatry. Tam są terapeuci środowiskowi, psycholodzy, natomiast oni też ciągle szukają specjalistów, bo wydaje się, że ten rynek, czy potrzeby tego rynku związanego z pomocą osobom z różnymi problemami psychicznymi czy emocjonalnymi, on bardzo się poszerzył. Ja naprawdę mogę z całą stanowczością stwierdzić, że my mamy 2 razy więcej pacjentów w tej chwili, na pewno 2 razy więcej pacjentów i też borykamy się z różnymi trudnościami. Na szczęście mamy psychiatrę dzieci i młodzieży i mam nadzieję się go tutaj utrzymać jak najdłużej, ale był też taki moment, że brakowało mi specjalistów. Ja myślę sobie, dlaczego jest tak nas mało? Myślę sobie, że to jest dosyć prosta odpowiedź. Myślę, że wykształconych ludzi w Polsce mamy sporo. Natomiast coraz mniej ludzi chce pracować w ramach systemu służby zdrowia, tak? Dlatego, że pomimo jakichś tam podwyżek, to jest bardzo wyczerpująca praca i myślę sobie, że zarobki są w dalszym ciągu kompletnie nieadekwatne. No bo proszę sobie wyobrazić, że my pracujemy w poradni przynajmniej w takim tempie, że specjalista pracuje 5 dni w tygodniu, ma czas pracy 7 godzin i 35 minut, więc jest w stanie przyjąć 7 pacjentów po godzinie. No i on przychodzi o 8 do pracy i co godzinę ma pacjenta do 15, prawda? I tak każdego dnia, więc tych pacjentów musimy mieć w głowie bardzo dużo. Musimy być uważni. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo obciążające. I z tego, co obserwuję, no to niestety nasz rynek w tej publicznej służbie zdrowia się kurczy, bo wielu specjalistów i psychologów otwiera gabinety prywatne, bo tam jest...
1: Są okresy, w których zdecydowanie więcej widać młodych uzależnionych i osób starszych uzależnionych?
0: Tak, tak, myślę, że tak. To znaczy, jeżeli chodzi o napływanie pacjentów do poradni, tak, no to największy napływ jest jesienią, na przełomie jesieni i zimy i później na przełomie wiosny i lata. Latem w ogóle pacjenci niechętnie się leczą, znaczy oni są, prawda, ale nie ma takiego wielkiego napływu, dlatego że oni są bardzo często wtedy w tych mechanizmach zaprzeczenia, są w nawrocie, korzystają z pogody, to ich jakby wyzwala do tego, żeby używać, a nie żeby się po prostu leczyć. To jest też ten czas, jeżeli chodzi o młodzież, bez obciążenia szkolnego, więc rodzice też często jakby tracą czujność, prawda? Szczególnie ci zafiksowani na szkole. Natomiast myślę sobie, że tych pacjentów i tak jest bardzo dużo. Ja na przykład jako dyrektor placówki miałam zawsze taką naczelną zasadę, żeby mieć tylu specjalistów, żeby pacjenci w kolejkach nie czekali, prawda? Tak jak, nie wiem, ja umawiam się i mam za pół roku wizytę do jakiegoś specjalisty, bo uważałam, że to jest niedopuszczalne, prawda? Że ten pacjent powinien być szybko zaopiekowany. Natomiast no, nie ukrywam, że w tej chwili jest tak, że my no, nie możemy w ciągu 2-3 dni przyjąć osoby, że ona po prostu czasami musi poczekać. I mamy też taką sytuację, że młodzi ludzie są już zakwalifikowani do terapii, tak? My wiemy, co z nimi robić, no, ale czekają na wolne miejsce, na przykład na psychoterapię indywidualną, no bo jesteśmy tak zabici po prostu godzinowo, że musimy czekać, aż jakieś dziecko skończy, żeby wpuścić nowy w proces terapii, tak? Bo nie ukrywam, że jakby... Muszę się powiedzieć, że jestem z tego dumna, że to, co ja rozumiem przez proces psychoterapii indywidualnej, to rozumiem to, że to są regularne, minimum raz w tygodniu spotkania z terapeutą i tylko wtedy możemy mówić o terapii, tak? I strasznie mnie to frustruje, kiedy trafia tutaj czy dorosły człowiek, czy szczególnie młody człowiek i dowiaduje się, że on był na terapii i pytam, jak często chodził na terapię i okazuje się, że miał spotkania z psychologiem raz w miesiącu, prawda? To nie ma żadnych znamion w ogóle terapii psychologicznej czy jakiejkolwiek. To są co miesiąc konsultacje, no bo nic więcej nie można zrobić, nie? Więc jeżeli już zabieramy się za jakiś proces, za człowieka czy za rodzinę, no to musi być naprawdę w tempie i regularnie, żeby w ogóle, żebyśmy w ogóle mieli szansę jakiegokolwiek wpływu na tą osobę.
1: Żeby mieć wpływ, trzeba pokrótce zdiagnozować. Teraz bardzo bym prosił, pokrótce, czym jest uzależnienie, jak je zauważyć, żeby ułatwić drogę od rodziców bądź od osoby uzależnionej właśnie do Państwa.
0: Znaczy mi się tak, że w przypadku osób dorosłych, no to ja myślę sobie, że te osoby dorosłe, nawet jeżeli są w silnych mechanizmach zaprzeczenia swojego własnego problemu, to oni wiedzą, że oni mają problem, tak? Więc i to też nie trzeba czekać na to, aż młody człowiek czy dorosły się zdegraduje i to będzie widoczne, tak? Bo jeżeli, no nie wiem, załóżmy, codziennie pojawia się myśl chociażby o tym, że ja bym chciał się czymś rozluźnić, tak, i to robię, no to już mówimy o problemie. I to właśnie jest ten moment, w którym należy sięgnąć po pomoc. A w przypadku młodych ludzi, to ja zachęcam rodziców, żeby na przykład, nie wiem, jak ten młody człowiek raz przyjdzie do domu pod wpływem alkoholu, no bo jednak najczęściej od tego się zaczyna, no to żeby już to zbadać, czy jest ten problem. Można się umówić do poradni, tak? Można, może specjalista zobaczyć to dziecko, pogadać z nim, czy rzeczywiście to był tylko raz, dlaczego to był raz, co się dzieje w tej rodzinie, że nie trzeba się zastanawiać. Po prostu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości trzeba podejmować interwencję.
1: Gdzie znaleźć informacje o Was?
0: Jesteśmy na Facebooku, mamy też stronę internetową.
1: Moim i Państwa gościem była...
0: Żaneta Marmon-Leśniak, dyrektor Stowarzyszenia Monar w Jeleniej Górze.
2: Dzięki za wysłuchanie. Kłaniam się, Maciek Rylkiewicz.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
4: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
5: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda. Przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii. To chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli tak jak życie pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncerty pod hasłem Inwazja Mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia.
6: Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszędzie wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem bal wszystkich świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o balu wszystkich świętych, a o piątym biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat nic nie boli tak jak życie do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: panie Marku, czy ma pan takie tango Budki Suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu. Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj. Tango Bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przebojem na wszystkie okazje, słychać go było dosłownie wszędzie. Na weselach, chrzcinach, szaleństwo. Przy okazji nasza rozpoznawalność stała się wręcz absurdalna. Wcześniej byliśmy dość znani, ale jednak siedzieliśmy w tej szufladce rockowej jako zespół z pewnymi tradycjami i tak dalej. Takie tango spowodowało, że nie było w Polsce osoby, która by nie słyszała o Budce Suflera. Taki utwór wielopokoleniowy to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Chociaż osobiście mam wrażenie, że akurat za tą piosenką specjalnie nie przepadasz. Mam rację? Od samego początku mam w związku z nią mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy. A więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę. Z drugiej strony jednak nie mogę być wielkim fanem tej piosenki, bo mówiąc najszczerzej i wprost, niespecjalnie kocham muzykę pop. I to jest raczej delikatnie powiedziane. O tym już mówiliśmy, że wolisz bardziej rockowe rzeczy. Ale jednak jestem współodpowiedzialny za wszystkie, i tutaj nie ma wyjątków, nasze wspólne przedsięwzięcia, bo przecież dopiero połączenie muzyki, tekstu i wykonania składa się w całość. I w tym przypadku złożyło się wspaniale. Od początku podkreślałem, że pojawienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu Jan to nie chwaląc się sprawił. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal wszystkich świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2, albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam. Możemy mieć inne zdanie. Takie tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci. To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest. Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertów Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół był w najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny Budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach? Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna słuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa. Jak to na budowie, robotnicy mają zawsze włączone radio. Akurat podjechałem i leciał Bal Wszystkich Świętych, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak Bal był wówczas absolutnym hitem. Uważam, że z tych trzech utworów, które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii Piątego biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W Piątym biegu i w Balu Wszystkich Świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to... to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład. Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział, nie, to musi brzmieć tak, a nie tak i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole 2000 było dla Was niezwykle udane. Podwójne zwycięstwo w konkursie premier. Zarówno głosami jurorów, już teraz mogę zdradzić, że całkowicie jednomyślną decyzją, jak i w głosowaniu SMS-owym. Wtedy nie były to jeszcze tak porażające liczby SMS-ów jak w latach późniejszych, ale w Waszym przypadku było ich naprawdę dużo. Reakcja opolskiej publiczności na Wasz występ mówiła zresztą sama za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia, nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc, choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych. Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dejczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie Tanga i Piątego Biegu zdecydował się stanąć do konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko Wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotera. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha budkę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do jubileuszowego roku 2004, czyli słynnego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. Już się uśmiechasz. Słynny z jednego powodu, czyli przezabawnej pomyłki w tekście Tanga. Można śpiewać utwór 1000 razy, a i tak za 1001 zapomnieć tekstu. No bywa! Na to nie ma mądrych i może się przydarzyć każdemu. Najlepiej jeden z twoich synów, nie będę mówił który, potrafił cię naśladować. Nie, najlepiej to mnie naśladował... Jakże on się nazywał? Prowadził taki zabawny, wesoły show w TVN-ie. Szymon Majewski? Tak, Szymon Majewski Show. Tak się nazywał program. Byłem u Szymona gościem chyba łącznie 3 razy, ale akurat wtedy, bodaj rok albo 2 po tym opolskim występie, zaprosił Sztura Juniora, czyli Macieja i mnie. Oczywiście kazał nam zaśpiewać tango, przy czym sam przygotował nowy tekst, który, muszę przyznać, był przezabawny. W refrenie szło to tak. Figo, fanga, suchostojka, smętny wał i pięty bęc. Było naprawdę wesoło i z Maćkiem nieźle się wtedy ubawiliśmy. Można to zresztą znaleźć w internecie. A masz dystans do siebie? Pewnie. To są rzeczy, które się zdarzają. Na żywo poszło, a potem była powtórka. Oczywiście ludzie nie dali wam zejść ze sceny. Podszedłem do was i mówię: chłopaki, powtarzamy tango. Wiadomo, nie ma o czym gadać. Ten jubileuszowy koncert zapadł mi w pamięć. Siedziałem podczas montażu i przeżywałem wszystko po raz drugi. Na scenie Gary Brooker z Procol Harum i Garou. Twój duet z tym drugim przy Georgia on my mind, którym porwaliście publiczność. W Opolu wreszcie pojawili się renomowani zachodni artyści, co okazało się sukcesem. Choć pamiętam głosy, że to bezczeszczenie desek amfiteatru opolskiego, ponieważ to ma być polski festiwal. Przecież my jesteśmy krajem malkontentów. Zawsze jest coś nie tak i powinno być inaczej. Bo tak i koniec. Dlaczego u nas kompletnie nie przechodzą covery? Nie mamy polskich coverów. Zero. Bo to jest dyshonor. Jak to? To ja nie potrafię? Moja muzyka i tekst szwagra są 100 razy lepsze. Na chuj coverować? Po roku 2004 pojawiały się kolejne piosenki i występowaliście, ale przyszedł taki moment, że pojawiło się pytanie, co dalej? Z perspektywy tych kilkunastu już teraz lat uważam, że powinniśmy wtedy byli zwinąć ten interes, ponieważ po 2004 roku nie wydarzyło się już nic sensownego. Nagraliśmy tylko płytę. Słabą. Ale też wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych. Akurat w Stanach Zjednoczonych to bywaliśmy często. Ale te dwa utwory? No tak, to może teraz przejdźmy do sytuacji, która zaistniała po mokrych oczach. Ta płyta była nieudana z wielu powodów, chociaż znalazło się na niej kilka bardzo dobrych numerów. Mieliśmy jednak do czynienia z całkowitą porażką realizacyjną i to był podstawowy mankament. Zmieniliście również wydawcę, co było błędem moim zdaniem. Nie zgodzę się. Akurat to nie był błąd, tylko konieczność. Wiem, konieczność, ale chyba błędem był wybór nowej wytwórni. Nie przyłożyli się do tej płyty. Myśleli, że to będzie samograj, a to był album, na którym, tak jak powiedziałeś, parę utworów miał potencjał, ale trzeba było mocniej popracować promocyjnie. Na pewno tak, ale jak już wspomniałem, uważam, że ta płyta jest przede wszystkim poważną niedoróbą realizacyjną. Mieliśmy kulejących pod tym względem płyt zresztą kilka, ale mniejsza o to. Co innego jest najważniejsze? Po tangu przestaliśmy być zespołem. O, to niemiło słyszeć. Po tej cholernej piosence Romek uznał, że jest geniuszem, nieomal Mozartem i zadecydował, że koniec zabawy i teraz będziemy już grać tylko tak, a kolejne płyty były pokłosiem tej strategii. O tym, żeby był producent z prawdziwego zdarzenia, można było tylko pomarzyć. Błagam, jaki producent? On był wszystkim. Tak mu się przynajmniej wydawało. A skoro tak, to po co nam jakiś producent? Z perspektywy czasu wiem jedno. To był ogromny błąd. Teraz jednak należy to już zostawić, ponieważ było, minęło, nie wróci. Ale na płytach, o których mowa, to po prostu słychać i koniec. Jak słusznie wcześniej zauważyłeś, w tej euforii, w tym całym zachłyśnięciu sukcesem nic nie słyszysz. Super numer, wszyscy go grają, ale gdy po latach włączasz płytę, coś jest nie tak. Jest słabe po prostu. Przecież po wielu latach mam porównanie, bo wiem, jak wygląda sytuacja na rynku. Gram od 6 lat z własnym zespołem. Zagraliśmy setki koncertów w tym czasie i z wyjątkiem pojedynczych przypadków nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś z uporem wrzeszczałby z sali: zagrajcie takie tango! To samo dotyczy balu. Być może trudno dać temu wiarę, ale to prawda. To były rzeczy na tamten czas. Wspaniałe, będące wielkim sukcesem, ale wtedy. Po kilkunastu latach jednak, a teraz spokojnie można powiedzieć, że po kilkudziesięciu, okazuje się, że te numery są po prostu niewidzialne. Porównywanie ich z Cieniem Wielkiej Góry jest jakimś piramidalnym nieporozumieniem, bo to zupełnie inna bajka. Prawdą jest jednak, że za te dwa utwory, takie tango i Bal Wszystkich Świętych, Jak na polskie warunki zarobiliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Podkreślam jednak, że jak na polskie warunki. Na takim tangu mogliście zarobić jeszcze więcej, bo Chińczycy nagrali swoją wersję utworu, która była grana na Tajwanie. Ale zapewne nic stamtąd do was nie spłynęło. Nie, nic, w ogóle. Warto przy okazji dodać, że takie tango nagrałem też po hiszpańsku, bo był taki moment, że coś tam drgnęło. Nic jednak z tego nie wyszło, bo żeby sprawa wypaliła, trzeba by tam pojechać i grać na miejscu. W wieku 20 lat, 20 paru może by to miało sens, ale wtedy... No właśnie. Najlepszym przykładem jest rok 2004, gdy pojechaliśmy nagrywać piosenki do Los Angeles. Nigdy nie zapomnę tego Grega Feeling Gainsa, o którym była mowa już wcześniej, że pracował z Lionelem Richiem, ale nie tylko. Greg grał i śpiewał rzeczy Stevie'ego Wondera i postanowił mu kiedyś wysłać swoje nagrania. Wrzucił to na kasetę, bo to były czasy kaset, i wysłał z prośbą, aby Wonder się jakoś do tego ustosunkował. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Po pewnym czasie Stevie Wonder miał jakąś próbę i były mu potrzebne kasety do jej nagrywania. Akurat włączyli te od Feeling Gainsa, a Wonder po chwili słuchania spytał: to jest nasze? Tak wyśmienite to było. I dopiero wtedy zadzwonił do Grega, po 2 czy 3 latach. Piękna historia. Warto próbować. Dopiero wtedy w tym Village Studio w Santa Monica zrozumiałem, na czym polega funkcja producenta. Miałem 54 lata i po raz pierwszy zobaczyłem, o co w tym chodzi. Mało tego, ta wyprawa pokazała mi szereg innych rzeczy, które powinienem był znać 30 lat wcześniej, ale niby jak miałem się o nich dowiedzieć? Okazało się, że wybitni muzycy są normalnymi, skromnymi ludźmi, całkowicie pozbawionymi megalomanii czy zarozumialstwa. I są dostępni finansowo, więc ich udział przy jakimś projekcie nie jest abstrakcją. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy zaangażować do współpracy gwiazdy polskiej estrady, to wyszłoby drożej? Grubo, grubo drożej! Wiem, ile Steve Lukather z Toto bierze za przejście i zagranie utworu. To jest kilka tysięcy dolarów. Nie, wziął 2 koła za obie rzeczy. A u nas? Jakbyś sobie zaangażował dobrego muzyka, to by ci ryknął? To jest po prostu trudne do pojęcia, ale tak. Zero pokory. Ale wrócę jeszcze do funkcji producenta. Patrzyłem z niemym podziwem, jak to wygląda. Producent jest panem i władcą wszystkiego. Jeżeli angażujesz pana X do tej funkcji, w umowie jest zapis, który mówi: on decyduje o wszystkim. Angażujesz go dlatego, że mu wierzysz, że naprawdę wie, co robi. I tam to tak wyglądało. Przyszedł Marcus Miller, usiadł i pyta Grega: co chcesz, żeby było? Tutaj zagrasz to, a tutaj to. Załatwione. Nie mogłem w to uwierzyć. U nas zaraz by było: ty, Józek, gdzie? To tu trzeba tak zagrać, co ty tam wiesz? Krótko mówiąc, ja wiem najlepiej. Widziałem to u nas tyle razy, że szkoda gadać. A tam nie ma dyskusji. Przychodzisz, grasz jako sideman i producent dostaje wszystko, czego chce. I nikt mu nie będzie opowiadać bajek, jak to ostatnio ze szwagrem żeśmy zajebali, że wszyscy pospadali pod stoły. No nie. Jeszcze raz do tego wrócę, że profesor Urbański, z którym nagrywaliście pierwszą płytę, wiedział, w jakich proporcjach powinno się nagrywać poszczególne instrumenty. Zdecydowanie tak. Mógł nie rozumieć naszego grania i nie lubić takiej muzyki, do czego zresztą otwarcie się przyznawał, ale co i jak robić od strony technicznej, wiedział z całą pewnością. Czy miałeś kiedyś problemy z głosem? Nie, ale tylko dlatego, że w porę rzuciłem fajki. Był już taki moment, że zaczynałem mieć kłopoty czysto mechaniczne i czułem to. Gdybym wtedy nie rzucił palenia, dzisiaj na pewno nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Może bym jeszcze żył, ale na pewno bym nie śpiewał. Powiem krótko, papierosy ze śpiewaniem zdecydowanie nie idą w parze. Wydaje mi się zresztą, choć paliłem dużo i na dodatek bardzo mocne papierosy, że mój nauk nie mógł być silny, bo bez większych problemów się go pozbyłem. Wszystko z biegiem lat się zmienia, trendy muzyczne przecież też, i obserwujesz to od długiego czasu. Jakie masz wnioski? To jest kwestia pokoleniowa, od zawsze. Gdy miałem 20 lat, to mój ojciec był prawie 70-latkiem, ponieważ byłem dość późnym dzieckiem. I przecież dla nich, a już w szczególności dla ojca, to, co ja robiłem, jawiło się jako coś niewyobrażalnego, jakbym dosłownie urwał się z choinki. Jestem przekonany, że dla pokolenia moich rodziców był to prawdziwy szok, nieporównywalny z naszymi doświadczeniami współczesnej muzyki rozrywkowej. Patrząc na to z perspektywy lat, oni naprawdę byli z innego świata. To była istna przepaść. Mało tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego język angielski jest aż tak popularny, a przecież cała nowa muzyka szła stamtąd. Dobrze, wróćmy do sportu. Boks. Uprawiałeś tę dyscyplinę? Tak, ale dosłownie przez chwilę, dopóki mi tak po ryju nie dali, że dochodząc do siebie usłyszałem głos: Krzysiu, to chyba jednak nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój. Zresztą z tym pięściarstwem było tak samo jak z żużlem. Czasy wczesnej młodości. Latem chodziłem z ojcem na żużel, tym bardziej, że stadion znajdował się bardzo blisko naszego domu. Z kolei zimą chodziliśmy do hali Koziołek. Trudno w sumie tę ponurą budę nazwać halą, ale tak się wtedy przyjęło. To właśnie tam odbywały się koncerty big-beatowe, zawody bokserskie czy mecze koszykówki. A warto przypomnieć, że w tamtych czasach byliśmy w pierwszej lidze koszykarskiej. Jak wspomniałem, hala Koziołek była raczej ruderą, ale wszelkiego rodzaju imprez organizowano tam naprawdę sporo, podczas gdy gdzie indziej nie działo się dosłownie nic. O Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku nikt nawet jeszcze nie myślał. To była pieśń przyszłości. Do Koziołka chodziłem więc na ligę bokserską. Motor i Avia były wtedy chyba w drugiej lidze. Dzięki czemu zdążyłem jeszcze zobaczyć w ringu kilku z tych legendarnych polskich bokserów. Widziałem w akcji Leszka Drogosza. To był 1964 rok, gdy starał się o kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przegrał wtedy tę wewnętrzną konkurencję z Marianem Kasprzykiem i chyba słusznie, bo Kasprzyk zdobył na igrzyskach złoty medal, choć 4 lata wcześniej podczas olimpiady w Rzymie w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczył tylko brązowy krążek. W każdym razie boks poważnie mnie fascynował z racji tych zawodników. I tutaj ciekawostka, bo przecież w czasach, gdy oglądałem to wszystko na żywo, w Polsce istniał wyłącznie tak zwany boks amatorski. Tyle, że on zdecydowanie nie był amatorski, a jeśli już, to wyłącznie z nazwy. Tak naprawdę był o wiele bardziej zawodowy niż ten, który oglądamy obecnie, ale w tamtych czasach wszystko było postawione na głowie. W każdym razie w Lublinie i Świdniku widziałem naszych kilku bardzo dobrych zawodników. Bo gdzie niby miałbym oglądać walki zawodowe? Nigdzie, bo w socjalizmie nie można było nawet wspomnieć o zawodowstwie. Pierwszą walką tego typu, którą nadano w polskiej telewizji, była słynna The Rumble in the Jungle z 1974 roku, podczas której Muhammad Ali pokonał George'a Foremana, ówczesnego mistrza świata wszechwag. Oglądałem to z autentycznie opadniętą szczęką. Przy okazji warto wspomnieć, że była to jedna z najdziwniejszych sytuacji w historii PRL-owskiej telewizji, ponieważ transmisja została zapowiedziana nagle, z samego rana, oczywiście już w dniu walki. Najwyraźniej dostali ją za frajer, bo nie ma mowy, aby komuniści przeznaczyli na coś takiego choćby złotówkę, o dewizach nie wspominając.
4: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
2: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Mieliśmy okazję do rozmowy z zawodowym klaunem. W Jeleniej Górze znany jest jako Rufi Rafi. Okazuje się, że zawód klauna nie wymiera. Nawet są bardzo potrzebni. Co podnosi wagę ich pracy, to występowanie dla chorych dzieci w szpitalach.
7: Rafał Biesiada, klaun Rufi Rafi.
8: Przed sekundą rozmawialiśmy o zawodach, które giną, mianowicie na przykład o zawodzie fotografa. Czy zawód klauna staje się zawodem zapomnianym?
7: Wiesz co, to trudno powiedzieć. Z jednej strony przez to, że taki tradycyjny cyrk gdzieś tam teraz już nie funkcjonuje tak jak kiedyś, to można było powiedzieć, że tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest pewien rodzaj renesansu na postać klauna. Przede wszystkim po pierwsze za sprawą za sprawą teatrów ulicznych i sztuki takiej, głównie ulicznej, bo cyrk, ogólnie gdzieś tam sztuki cyrkowe weszły mocno w teatr uliczny, w performance, więc tego w ostatnich latach jest dosyć dużo w naszym kraju. A z drugiej strony rozwija się, szczególnie no, w Polsce jest jedna to organizacja, ale w Europie rozwijają się organizacje typu klauni medyczni i mamy taką organizację, czyli Red Noses Polska, czyli Czerwony Noski Klaun w Szpitalu, których też jestem częścią od kilku dobrych lat, 7, 8.
8: Dobra, do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o ten renesans, faktycznie często bywasz na różnego rodzaju teatrach. My tutaj mamy teatry uliczne jeleniogórskie, czasami troszeczkę mniejsze, czasami troszeczkę większe. W Polsce jest tego coraz więcej?
7: Jeśli chodzi o takie imprezy miejskie, czy tam nie tylko miejskie, jest tego coraz więcej. Też wydaje mi się, czy nawet nie wydaje mi się, ale jest coraz więcej festiwali różnego rodzaju i przede wszystkim festiwali takich wielobranżowych, ogólnych, czyli gdzie łączy się muzykę z teatrem, ze sztuką ulicy i to, co ja gdzieś tam zrobiłem ze swoim klaunem Rufim Rafim, czyli stworzyłem spektakle takie familijne, które są z jednej strony ulicznym show, z drugiej strony trochę teatrem dla dzieci, to gdzieś chyba to pozwala mi mieć tej pracy dosyć dużo i praktycznie cały sezon ten plenerowy jest zajęty, praktycznie nie ma weekendów, w którym nie grałbym jakiegoś spektaklu, nie?
8: No właśnie, miałem takie pytanie, czy często grasz, czyli co soboty, co niedzielę, no raczej latem?
7: W każdy weekend praktycznie, w każdy weekend.
8: Czyli zimą również?
7: Zimą również, jest jeszcze taka teraz dosyć świeża chyba, znaczy nie, że ostatni rok, ale ostatnich kilka lat też taki rozwój takiego życia kulturalnego, familijnego, ponieważ coś z tymi dziećmi trzeba zrobić i różne sfery to wyczuły, nie tylko takie stricte kulturalne, bo na przykład w ostatnich tych kilku latach rozwój na przykład, że co niedzielę albo co sobotę, może tak, raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu w takich miejscach jak galerie handlowe urządza się na przykład właśnie niedziela z teatrem albo coś takiego, gdzie się zaprasza różnych artystów, takich właśnie familijnych, gdzie rodzice z dzieciakami po obiedzie mogą przyjść i obejrzeć spektakl taki familijny. I to samo jest teraz Domy Kultury, bardzo w to weszły i poza sezonem tym plenerowym między liczbem październikiem a majem urządzają raz w miesiącu, bardzo dużo takich znam domów kultury, które urządzają taką niedzielę z teatrem. Z teatrem, czy z jakąś formą sztuki dla dzieci i rodziców. Więc tej pracy jest naprawdę dosyć dużo. Jest na rynku sporo teatrów zajmującym się tym, chociaż nadal uważam, że to nie jest bardzo jakiś tam bardzo duży rynek. Przede wszystkim jest to pasja. Przede wszystkim jest to pasja tych ludzi, ale klaunów, którzy mają takie formy teatralne, no jest dosłownie kilku w Polsce i myślę, że jest tutaj, każdy z nas ma duże roboty i nie tylko w sezonie letnim, ale też już w tym okresie zimowym. Dla mnie jeszcze ta bliskość Szklarskiej Poręby, Karpacza i współpracy z różnymi hotelami, którym trzeba zapewnić atrakcje dla gości hotelowych, daje taką możliwość pracowania praktycznie w tych okresach typu ferie zimowe, okres świąt. Są turyści, oni chcą w piątki, w soboty wieczorem obejrzeć spektakl z dzieciakami, bo siedzą w hotelu, tak? Więc jest tego dużo.
8: Okej, jak już mówimy o tej pracy, Jaka jest definicja klauna? Troszeczkę możemy przybliżyć.
7: No, klaun to jest bardzo ciekawa postać i już bardzo postać, która ma swoje źródła w komedii antycznej, potem w komedii dell'arte, i to, co widzimy obecnie, to klauni głównie bazują na tej wielkiej spuściźnie, głównie z komedii dell'arte.
8: W czym jest komedia dell'arte?
7: Komedia dell'arte to jest taki rodzaj komedii już wymyślonej dawno, dawno temu we Włoszech, która odgrywała scenki właśnie takie dramatyczno-komediowe, gdzie ustaliła pewne kanony grania też z maską. I mówi się, że klaun, nos klauna to jest najmniejsza maska świata. Jest to rodzaj maski teatralnej, nosek klauna. I tak to zostało, i pewne takie podstawowe zasady tej pracy właśnie gdzieś tam wyznaczyła już komedia dell'arte, ale wcześniej bazowała też na komedii antycznej. Klaun to jest postać. Klaun to jest postać. Ja w swojej definicji, czy tam w swojej filozofii pracy nad klaunem, mam taką koncepcję, że każdy ma w sobie rodzaj klauna, wewnętrznego klauna, trzeba go tylko odkryć. Trzeba go odkryć, ponieważ różni się to trochę od klasycznego aktorstwa. Klauna nie grasz, tylko wchodzisz w postać klauna i będąc w postaci, w swojej postaci, w swoim klaunie, możesz odgrywać też rolę. Klasycznymi klaunami byli chociażby Charlie Chaplin czy Rowan Atkinson ze swoim Jasiem Fasolą. Oni nie noszą czerwonych nosów, nie nosili, czy Rowan jeszcze występuje, ale robi klasyczną klaunadę, opartą właśnie na tych klasycznych zasadach. To jest nic innego jak właśnie postać klauna, tylko nie tak wyglądająca, jak my sobie gdzieś tam wyobrażamy klauna, ponieważ jakby kultura amerykańska w naszym teraz światopoglądzie mocno spaczyła ten obraz klaunady i tych rodzajów klauna też jest dużo. My najbardziej znamy tego takiego Augusta dziś przez amerykańską kulturę wykreowanego, a jest biały klaun i...
8: Biały?
7: Biały klaun, czyli taki Piero, który nie ma nosa, i to jest klaun, tak zwana jedynka, która jest mądrzejsza. Współczesne cyrki typu Cirque du Soleil nadal wykorzystują te motywy i w największych show na świecie można zobaczyć właśnie białego klauna, który ma też właśnie tak zwanych Augustów, drugich klaunów, czyli jakby on jest ten niby mądrzejszy, a tamci są ci głupsi, nie? Bo jakby klaun jest dla nas, chyba dla ludzi, dlaczego nas śmieszy, ponieważ pokazuje nasze niedoskonałości i to jest śmieszne dla nas, bo chociażby weźmy takiego Rowana Atkinsona, co Jaś Fasola pokazuje? No pokazuje niedoskonałości ludzkie i pewne tabu, których na co dzień się nie pokazuje, tak? My w organizacji Red Noses mamy taką swoje powiedzenie, co jest pożywką klauna. Powiem brzydko może w radio, pożywką klauna jest bycie w trudnej sytuacji, czyli bycie w gównie, w cudzysłowie. I to śmieszy ludzi, czyli pożywką klauna jest bycie w trudnej sytuacji, czyli problem. Klasyczne slapstickowe gagi, czyli nie wiem, siada klaun na krzesełku, nie może usiąść, bo coś ci cały czas psuje, nie? I to jest właśnie, mam problem i ludzi śmieszy, jak oglądają kogoś, kto ma problem, nie? Teraz chociażby popatrzmy na rolki, co ludzie najchętniej oglądają, pranki jakieś, czy tam nieudane wywrotki ludzi jakieś tam i to właśnie na tym bazuje klaun. Klauna się odkrywa w sobie, ma się tą postać, a można odgrywać w nich właśnie rolę. To pokazuje właśnie już wspomniany Jaś Fasola, nie? Że on jest cały czas w swojej postaci, on się tego trzyma, ale raz jest Johnnym Englishem, raz jest tam kimś. Jakby te role ma różne, nie? Czy sytuacje, w których się odnajduje. I tam gra, ale będąc w swojej postaci. Gra tam, klaun może zagrać właśnie szczęśliwego albo smutnego, ale cały czas jest jakby w swoim klaunie. Czyli to jest taka ta różnica między aktorstwem, co nie jest łatwe dla dramatycznych aktorów, ponieważ szkolimy w Czerwonych Noskach ludzi, są castingi, żeby się tam dostać, i widzę wielki problem ludzi po akademiach teatralnych, żeby znaleźć tą małą różnicę bycia w postaci, a grania postaci, nie? Więc nie jest to takie łatwe. Trzeba to odnaleźć, można się też tego nauczyć, nawet kiedyś w ramach jakiegoś projektu kulturalnego udało mi się stworzyć taką serię filmików w poszukiwaniu wewnętrznego klauna. Polecam, można odnaleźć na YouTubie w poszukiwaniu wewnętrznego klauna. No i tyle.
8: No i dobra.

0: czym lubisz się ubabrać? Nawiązuję tutaj do tego, co mówiłeś.
1: Ja się bardzo lubię ubabrać, to właśnie z życia jest główny pomysł i też inspiracja trochę, też taką można powiedzieć klaunadą, jakim jest Pat i Matt, czyli sąsiedzi czescy, czyli złośliwość rzeczy martwych. Złośliwość rzeczy martwych i wychodzenia spoza kanonu, że można... można właśnie sobie zrobić ten problem, a jednocześnie wyjść z tego problemu przez tą złośliwość rzeczy martwych i nadaniu też tym rzeczom innego sensu. Co to znaczy? Na przykład złośliwość rzeczy martwych, no to wiadomo, coś się nie udaje, tak jak mi się nie udaje czasami, nie wiem, zamknąć walizki, bo ona się zepsuła i mnie wkurza, bo cały czas się otwiera w życiu takim prawdziwym. I potem się okazuje, że no to jest świetny gag, nie? Też sceniczny, nie? Że walka z tą złośliwością rzeczy martwych, nie? Że tu zamykasz, tu się coś otwiera. Jeden z moich na przykład takich klasycznych trików na początek spektaklu, który jest wyciągnięty z jakiegoś tam spektaklu, ale często używany w tak zwanym Rufi Rafi Show, czyli takim varieté różnych moich spektakli, to jest stołeczek, który ja przerobiłem w ten sposób, że to jest taki wędkarski stołeczek, który zamieniłem tą górę płócienną na po prostu grubą, elastyczną gumę i nie da się na nim siąść, bo on się spłaszcza i jest taką katapultą, nie? Dla wszystkich bardzo zabawne. Próbujesz siąść na stołeczku, na którym się nie da siąść. Nie? Banalna rzecz. A z drugiej strony zabawa właśnie tą konwencją i pokazywania, tak jak Pat i Matt, pokazywania, że na przykład wiertarką możesz zrobić ciasto, nie? Bo też się kręci. Czyli ta taka kreatywność. Jednym z takich numerów, które mam, to jest cała historia zrobiona przy udziale takiej miarki do mierzenia, takiej stolarskiej, co się rozkłada. I mam tam 5-minutowy, czy nawet dłuższą etiudę na temat tego, że ja z tej miarki robię różne przedmioty, jest ich kilkadziesiąt, od udaję wiosła, wędkę, miecz, robię z tego psa, żyrafę, pistolet, parasolkę, kupę...
0: Ogranicza nas tylko wyobraźnia.
1: Tak, ogranicza nas wyobraźnia. To jest cudowne. Tu o tej miarce jeszcze muszę wspomnieć, bo jest to dla mnie bardzo ważne, że akurat miarka to jest numer zapożyczony. Znaczy ja dołożyłem tam swoje rzeczy, ale inspiracja była od takiego niemieckiego klauna Gregora Wolnego, który zresztą miał tutaj konotację z Polską. Niewiele tak naprawdę starszy ode mnie, ale cudowny klaun, który w sposób taki bardzo dziwny kilka lat temu odszedł i był chyba moją największą inspiracją, bardzo też chyba gdzieś tam niedoceniony, chociaż on grywał już na całym świecie i był dosyć znanym klaunem, właśnie takim bez czerwonego nosa, Gregor Wolny, i występował kilkukrotnie na naszym Festiwalu Teatrów Ulicznych. Miałem go, że tak powiem, przyjemność poznać. Obecnie gdzieś tam współpracuję też z jego przyjaciółmi, z którymi on pracował i jest, właśnie w tym roku się okazało i się zrobiło tak sentymentalnie, ale o czym mówię, bo Gregor Wolny powiedział też, że to jest niesamowita też taka misja, dla niego to była pasja, że powiedział do swojego przyjaciela, z którym ja ostatnio współpracuję, właśnie z Niemiec, jest to Niemiec, i on powiedział, wiesz, to jest niesamowite, cieszę się, że robisz ten numer, bo Gregor Wolny mi kiedyś powiedział w samochodzie, jak jechaliśmy na tournée po Włoszech, powiedział mi, wiesz co, ja sobie tak myślę, że fajnie jest te różne rzeczy wymyślać, bo ktoś się na pewno zainspiruje i nawet jak mnie już nie będzie, to te numery będą gdzieś w świecie żyć. I faktycznie, nie? Gregor zainspirował wiele osób i mnie przede wszystkim też ten pierwszy kontakt, jak ja zaczynałem z klaunadą i gdzieś go na międzynarodowym festiwalu zobaczyłem, to otworzył mi oczy na wiele rzeczy. Więc to jest też w tym świecie super, że my nie kradniemy sobie pomysłów, tylko jakby interpretujemy pewne pomysły, no bo niektóre klasyki klaunowe, tak zwane rutyny, no są jakby te same, bo na przykład numery z krzesełkiem slapstickowe, ale każdy to robi po swojemu i ja zawsze mówię, że między taką rodzajem sztuki nie ma konkurencji, ponieważ jak ty jesteś Rufim Rafim, to nikt nie będzie innym Rufim Rafim. Ty tworzysz swoją postać, nie? Tak jak my mamy wiele osobowości, to każdy klaun jest innym klaunem, czy znany tutaj też w Jeleniej Górze, z którym też mam częsty kontakt, Przemek Rządziela, czyli klaun Pineska, jest to inny klaun niż tam mój klaun, czy kogoś innego. I to jest niesamowite, bo każdy jest po prostu na swój sposób inny i równie ciekawy. Nie ma tutaj sportowej rywalizacji, jak dla mnie, nie?
0: Okej, nie tylko ty, ale też i twoja rodzina. To jest w ogóle niesamowite, że czworo was stworzyło spektakl.
1: Tak. No udało się zarazić dzieci pasją i to jest bardzo fajne. I z czego ja się najbardziej cieszę, to nie było to tylko takie, że ja tam zmuszam, no bo to czasami tak wygląda, no to małoletni jeżdżą w trasy, pracują, nie? Przecież to jest praca, nie? Ale jest to taka nasza pasja i się bardzo cieszę i to jest tak, że ja nie cisnąłem tak bardzo, że oni muszą to robić. Ten proces następował tak pomału. Ja ich zarażałem tą pasją, aż w którymś momencie, ponieważ mam dwóch synów, oni powiedzieli, tato, my już nie chcemy jakichś takich, no bo jeździli z nami często, bo jeździliśmy całą rodziną, żebym ja nie musiał jeździć sama, a oni siedzą w domu, więc na część spektakli jeździmy razem, pomimo nawet tego, że ja gram solo, to oni ze mną jeździli. Więc czasami moich synów gdzieś tam brałem do jakichś małych epizodów. I w którymś momencie moi synowie powiedzieli, tato, my nie chcemy jakichś już epizodów Rufiego Rafiego, my chcemy po prostu stworzyć taki pełnoprawny spektakl.
0: Ile mają lat?
1: Obecnie 12 i 14, ale jak stworzyliśmy pierwszy spektakl Historie Rodzinne, który pokazaliśmy 2 lata temu, czy rok temu na Festiwal Teatrów Ulicznych, 2 lata temu. To mieli 10 i 12. Nie? Dlatego teraz zmieniamy spektakl, ponieważ oni wyrośli z tego spektaklu, bo tam mieli grać małe dzieci, a teraz już są nastolatkami prawie już. Ten 14-latek nam tak urósł, że nam się nie mieści w kostium, więc pracujemy nad nowym spektaklem. No i złapali bakcyle i teraz nawet chociażby wczoraj przyjechali z obozu cyrkowego, już drugiego w tym sezonie, więc oprócz tego, że fajni są tam ludzie na tych różnych obozach, to oni już bardzo mocno myślą cały czas nad poprawą swoich umiejętności cyrkowych, więc już dawno przerośli swojego mistrza, czyli ojca, w niektórych elementach. No, ponieważ też klaun, i to jest dla mnie ciekawe, klaun jest też taką postacią w cyrku zawsze był, który musi łączyć wiele elementów. To musi być dobry aktor, to musi być człowiek o wielkiej takiej empatii i łapaniu interakcji z publicznością, bo jakby to jest takie główne clue klaunady, czyli interakcja z publicznością i ten cały teatr uliczny, plus umiejętności cyrkowe, więc klaun i powinien umieć, nie wiem, chodzić na linie, jeździć na jednym kółku, żonglować, znać postawę iluzji i to jest to, w czym ja się odnalazłem. Może w żadnej z tych dziedzin nie jestem jakimś super wyjątkowym mistrzem, ale każdą z tych dziedzin jakoś tam w stopniu przynajmniej podstawowym umiem i dlatego te spektakle moje i nasze są urozmaicone, bo wykorzystują sztuki cyrkowe, ale bazują dużo na teatrze też formy i na interakcji z publicznością.
0: Tak, to się pracuje z rodziną? Jak to się pracuje z dzieciakami, z żoną też, tak? I z pięcia są? Bo no. I z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej na zdjęciach.
1: No jest to ciekawe. Nam się na razie udaje naprawdę robić, no jest to wyzwanie na pewno. I do tej pory mamy taki styl, że jest to taką dla nas fajną przygodą i wyjazdy już z graniem tych spektakli, to jest taka wakacyjna przygoda najczęściej. W tamtym roku graliśmy ten spektakl w kilkunastu miastach i w kilku państwach, bo udało się wyjechać też na festiwal do Rumunii, byliśmy ze spektaklami we Francji i kilka dużych festiwali, dużych i mniejszych festiwali w Polsce, więc to było wyzwanie i uważam, że to bardzo buduje naszą rodzinę, bo to jest tak, że jednocześnie to jest nasza pasja i zabawa, wakacje trochę, a z drugiej strony robota, no bo mamy po prostu umowy, tak?
0: Ty jest szefem?
1: No, pewnego rodzaju liderem jestem ja, naturalnym, nie? Ale jest u nas dosyć dużo demokracji. Jak tworzyliśmy ten pierwszy spektakl chociażby, to było tak, że brali... Jak ja spinałem jako reżyser całość, ale to było tak, że każdy coś proponował, każdy miał coś do powiedzenia. W międzyczasie jakby działo się to w procesie i robiliśmy to wspólnie. To nie tak, że nie, ten pomysł jest zły. No dobra, daliście jakiś pomysł, to spróbujmy go tu wkomponować, bo może jest akurat fajny, nie? Więc i żona moja i dzieci też miały wpływ, wspólnie pisaliśmy ten scenariusz. Wiadomo, na co dzień jest bardzo trudno wygenerować czas wolny, że teraz robimy, nie? Bo mamy 150, mamy jeszcze różne inne aktywności i oni też, ponieważ moi synowie i ćwiczą pływanie, i akrobatykę, i cyrkowe rzeczy, do tego jeszcze grają na instrumentach. Starszy syn jest w szkole muzycznej, gra na trzech instrumentach i on też ze szkoły, gdzieś ze swoim zespołem też ma jakieś wyjazdy, więc to teraz pogodzić, żeby gdzieś się spotkać w jakąś sobotę, poćwiczyć, posiedzieć nad tym, no to nie jest łatwe. Jak dzieci gdzieś tam robią swoje rzeczy, to my, nie wiem, wtedy z żoną przygotowujemy rekwizyty, dopieszczamy różne logistyczne rzeczy, no bo to jesteśmy małym prywatnym teatrem, więc musimy być kierowcą, sprzątaczką, specem od cateringu.
0: Akwizytorem, czyli jeszcze tworzycie scenarię i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, tworzymy scenografię, ja akurat gdzieś tam jestem amatorem, majsterkowiczem i bardzo lubię, więc wszystkie scenografie są autorskie, mało kupujemy jakichś gotowców, razem robimy też, oczywiście część zlecamy, typu, nie wiem, przeszycie jakichś rzeczy, bo już nie mamy na to czasu, ale pierwsze scenografie gdzieś często z żoną bierzemy maszynę do szycia i sami szyjemy, chociaż nie jesteśmy specjalistami, ale stworzyliśmy trochę tych scenografii i w większości to są nasze autorskie pomysły, sami to robimy i bardzo sobie lubię posiedzieć z piłą, wkrętarką, potem wykańczanie, jakieś malowanie, to jest moja żona, która też ma dryg plastyczny, więc to jest taka rodzinna pasja, która nie do końca jest pracą, a z drugiej strony no z tego żyjemy też.
0: Okej. Powiedziałeś tutaj o scenariuszu, o tworzeniu tego wszystkiego. Więcej improwizacji czy więcej pisania? Jak to jest? Jak się tworzy pewnego rodzaju spektakl, który jest bardzo nietypowy? Spektakl klaunów, tak?
1: No, ja jakby solowo robię bardziej taką klasyczną klaunadę, bo jestem z czerwonym nosem. Te produkcje nasze rodzinne nie są już takie typowo klaunowe. Ale są rodzajem trochę połączenia jakiegoś takiego spektaklu komediowego w cudzysłowie klaunowego też, bo wykorzystujemy dużo tam takich technik, ale tam nie nosimy nosów czerwonych, ale no tak jak w innych sztukach komediowych nie musi być ten czerwony nos, a może być zabawnie, nie? I staramy się znajdować wspólne tematy. No pierwszy temat, który wzięliśmy na tapetę, i to powstał spektakl pod tytułem Historie rodzinne. No to powyjmowaliśmy po prostu sceny i dodaliśmy do tego też różne umiejętności, które mamy, żeby było po prostu showmeńsko na scenie. Takie klasyczne rzeczy z życia, chociażby pierwsza scena zaczyna się od tego, że skonstruowaliśmy scenę łóżkową, że chcemy pójść spać z żoną. Nie możemy, bo jak ja się odwracam, to zaraz jakiś syn przychodzi do łóżka, bo chce spać z mamą, tak? Albo chce z nami spać. I to jest totalnie scena z życia, bo tak jest nieraz, pomimo na przykład, że nasze dzieci są już dosyć duże, to lubią gdzieś tam przywędrować do naszego łóżka, a jak tworzyliśmy ten spektakl, no to było wtedy ewidentne i bardzo mi się to podoba, że jak po spektaklu często ktoś do nas podchodził, to mówił albo pisał gdzieś potem w społecznościówkach do nas jakieś informacje na Messengerze czy w mailach, że jakby widział totalnie swoją rodzinę, nie? Że totalnie, słuchajcie, to są sceny z naszego życia, nie? To są totalnie sceny z naszego życia. Tylko sposób pokazany, oczywiście taki teatralny, komediowy, żeby się też z tego pośmiać. I pomimo to, że to jest, nie wiem, spektakl dla dzieci, taki familijny, to tam pozwoliliśmy sobie tam trochę zmrużyć oko, nawet jak kiedyś na tym spektaklu był mój kolega z kabaretu Czesław, Tomek Nowaczek, super też stand-uper, pisze książki dla dzieci, ale jednocześnie jest stand-uperem, który robi stand-up mocno wulgarny i taki odjechany, to powiedział odważnie, że tam są też takie sceny trochę pijące, na przykład do scen łóżkowych. Oczywiście w metaforze bardzo takiej delikatnej i nie powinno to nikogo urażać, jak moim zdaniem, ale czasami się tak pojawia, ale to też ma dać do myślenia. Nie jesteśmy to jakimiś ludźmi, którzy szukają jakiegoś skandalu. Pokazują po prostu różne sceny życiowe, które no, nie są tabu, tak? I w taki sposób teatralny to pokazują. Jest to zabawne dla widza, my się dobrze bawimy. I to, z czego ja się chyba cieszę, bo może można byłoby mieć jakieś ale do jakichś technicznych uwagi jeszcze do jakichś technicznych elementów spektaklu, ponieważ my nie poświęcamy temu aż tak dużo czasu teatralnie szlifując, bo nie mamy po prostu na to czasu, ale jest to zrobione, jeśli chodzi o rzemiosło, przynajmniej dobrze. To co ludziom się podoba chyba najczęściej, to jest powtarzane i to, co ja sobie chwalę, to jest pokazanie na scenie też tej autentyczności, że widać, że my też nie tylko odgrywamy te role, tylko my jesteśmy w tych postaciach i widać tą dobrą energię między nami, nie? Więc jeśli my gramy spektakl rodzinny i zarażamy kogoś taką dobrą energią rodzinną, że jesteśmy całą czwórką na scenie i się dobrze bawimy, to dla mnie to jest chyba największy sukces.
0: Uczysz w szkole dla klaunów? Jak tak, przypomnij mi też proszę, jak się nazywa ta szkoła, i to chyba też jest poparciem, potwierdzeniem tego, że no, ten zawód klauna nie umiera.
1: Nie, zawód klauna nie umiera. Jestem częścią Red Noses International, czyli Czerwonoskie Klauny Szpitalu w 11 krajach. Organizacja jest to międzynarodowa organizacja, no i mamy wersję polską. I zasadą jest taką, ja to zawsze będę mówił, bo ludzie nie zawsze to wiedzą, w tej organizacji pracują tak zwani klauni profesjonaliści. I żeby się dostać, trzeba przejść jakby castingi. Trzeba przejść castingi i potem cały czas się szkolić. I organizacja ma w Wiedniu swoją główną siedzibę i przy tej głównej siedzibie jest stworzone coś takiego jak International School of Humor. I każdy, kto jest, ma podpisaną umowę z Red Noses, musi jednocześnie być częścią tej szkoły i zdobywać tam kolejne certyfikacje. I tak to jest zrobione właśnie. I my za swoją pracę w szpitalach, ja pracuję w szpitalach głównie we Wrocławiu, tam mam dyżury, więc trochę jest mi trudniej, ja ostatnio pracuję mniej, no bo dla mnie jest cały dzień, żeby tam dojechać. My mamy klauni z Czerwonych Nasków, mamy za to wypłatę. Nie są to duże pieniążki i ja przede wszystkim robię to dla pasji, nie dla pieniędzy. Ale są to profesjonaliści, bo często ludzie myślą, że my to robimy po godzinach i jesteśmy wolontariuszami. W Czerwonych Noskach nie. Zbieramy na to, organizacja jakby tak to pomyślała, żeby zbierać na to pieniądze, ale żeby klauni totalnie byli profesjonalistami, cały czas się szkolili i robili to po prostu dobrze, żeby w tym szpitalu pomagać, a nie być kulą u nogi dla pielęgniarek, lekarzy, tylko przemyślanym procesem zdrowienia też i taką pomocą w budowaniu dobrej energii w tych szpitalach. I powiedziałeś jeszcze o tym, że uczę. My się wymieniamy dużo wiedzą. Ja jestem już jednym w tej ekipie polskiej okazało się, że już jestem z tym jednym ze starszych klaunów certyfikowanych i tam czasami prowadzimy jakieś tam warsztaty dla siebie, ale przede wszystkim organizacja daje mi to, że ja mogę cały czas jeździć, się szkolić, głównie w tej szkole tam w Wiedniu, i jest to dla nas wszystkich za darmo i mamy dostęp do specjalistów z całego świata, bardzo dobrych francuskich klaunów, amerykańskich, kanadyjskich, więc to jest niesamowity jakby plus. A dzielę się swoją wiedzą oczywiście nie tylko w Red Noses, ale coraz więcej jest takich osób, które chcą się tego uczyć, albo przynajmniej elementy wykorzystuję też w artyterapii, bo prowadzę, oprócz tego też jestem pedagogiem i terapeutą, więc wykorzystuję te elementy właśnie tak terapeutycznie do tego, żeby trochę podkrywać tego klauna z ludźmi, którzy no nie chcą być klaunami, ale chcą doświadczyć takiego procesu poszukiwania i też trochę zobaczenia siebie, nie? I nabrania dystansu. Więc to jest super technika, ale też dużo jest takich ludzi, którzy wybierają ten zawód jako pasja i chcą się uczyć, i więc często gdzieś tam dla jakichś firm czy organizacji prowadzę warsztaty dla klaunów.
0: Okej. Wróćmy jeszcze na chwilę do tworzenia pewnego rodzaju spektakli. Powiedzieliśmy o twojej rodzinie, a twoje spektakle to jest głównie improwizacja.
1: A czy to jest trochę improwizacji, ale mam dużo rutyn i oczywiście napisany taki schemat, sam scenariusz, ale jest to taki scenariusz przede wszystkim w tych takich, przynajmniej w części spektakli, on daje, te schematy spektakli dają też dużą możliwość też improwizacji, nie?
0: Właśnie oglądając twój spektakl nieraz, to miałem wrażenie, że po prostu improwizujesz, że wyjmujesz kawały czy żarty z cylindra.
1: Tak, dużo jest w tym improwizacji, ale też często to jest tak, że ja mam też już takie ograne różne elementy, które ćwiczę, tak samo jak ćwiczą teatr improwizacji. Niektóre rzeczy zrodzą się tu i teraz i to jest najgenialniejsze i potem lądują jako moje już stałe elementy, które dosyć często wykorzystuję, ale na przykład często nie do końca znam na przykład kolejność tych rzeczy. Daję sobie zawsze jakieś, przede wszystkim w Rufi Rafi Show, daję sobie jakieś pierwsze dwa numery, które mam ograne i mi się sprawdzają na dzień dobry, po to, żeby też sprawdzić, jaka jest interakcja z publicznością, jak ta publiczność się reaguje, i wtedy buduję już na tym. I czasami miałem wcześniej w głowie, że może wtedy zrobię taki numer, ale nagle się okazuje, że tam, nie wiem, ktoś się reaguje w jakiś tam specyficzny sposób, albo nagle wychodzi jakaś sytuacja spontaniczna wynikająca z reakcji publiczności, więc to już mnie niesie i wtedy ja zmieniam tu i teraz. I czasami, tak jak ktoś się mnie pyta, to ja czasami nie znam do końca, nie mam całościowego planu, mam taki schemat działania, czyli taką ścieżkę, a to, jak ona będzie wypełniona, to się już dzieje tu i teraz właśnie w interakcji z publicznością, bo jakby nie każda publiczność jest inna i to jest super, że można zrobić ten spektakl i każdy jest inny, ponieważ bazujesz na tej interakcji z tą publicznością, a że każda jest inna, to każdy ten spektakl trochę inaczej wygląda, inaczej on cię niesie, więc to jest fantastyczne i często się w duchu sam śmieję z różnych sytuacji, które wynikają, a szczególnie z reakcji dzieci, które mnie czasami robią nieźle w bambuko, odpowiadają sobie na moje pytania w taki sposób, że nigdy bym się nie spodziewał, nie? I czasami wewnętrznie się bardzo śmieję, pilnuję tego, żeby się nie wyłamać i nie spalić na scenie. I bardzo tego pilnuję, chyba mam dosyć duże doświadczenie, żeby się nie spalać, ale wewnątrz, albo już po spektaklu, jak się to już skończy i ja idę gdzieś tam do swojej garderoby, to śmieję się potem przez 5 minut czasami z tego, co się wydarzyło, nie? Bo było to tak zabawne, że mnie rozłożyło. Więc to jest i dlatego to też się nie nudzi, nie? Że czasami mamy właśnie cały czas podobne schematy, nie? Czasami i z jednej strony mówię, kurczę, już mi się to nudzi, nie? Ale z drugiej strony to jest ten sam schemat, ale szczegóły są zawsze inne i dlatego chyba to jest takie pasjonujące odkrywanie tego, co się wydarzy, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy do końca, tak, nie?
0: Okej, pójdźmy jeszcze raz na chwilę do tych szpitali, w których pracujesz. Jak wygląda praca klauna w szpitalu?
1: Powiem o doświadczeniu właśnie organizacji Czerwone Noski. Wygląda w ten sposób, że mamy regularne wizyty w szpitalach, z którymi mamy umowy. Mamy też takich pracowników, którzy się zajmują kontaktem ze szpitalem. I to są stałe, najczęściej raz w tygodniu wizyty. Standardowa wizyta klauna szpitalnego wygląda tak, że pracujemy w parach, zawsze w parach, nie zawsze tych samych, tylko się zmieniamy, w zależności komu, jak tam grafik się przypisze. I występujemy. To jest ten taki 3-godzinny dyżur, gdzie idziemy od łóżka do łóżka, od sali do sali i różnie to wygląda w zależności od oddziału. We Wrocławiu jesteśmy głównie na ulicy Koszarowej w szpitalu. To jest taki ogólny szpital, więc ta specyfika jest trochę inna, ponieważ te główne oddziały są takie na przykład diagnostyczne, więc są dzieci lądują z całego województwa na przykład, nie wiem, na tydzień, więc bo coś się tam wydarzyło na tydzień czy na dwa. A chodzimy też na przykład do przylądka Nadziei i tam już specyfika jest inna, bo te dzieci są przynajmniej na przykład kilka miesięcy tam już, nie? I też w innych stanach i też tam każdy oddział się różni, bo po przeszczepowy, przedszczepienny, to się tak nazywa akurat, ale...
0: Myślę, że każdy wie, o co chodzi.
1: Tak. Więc tych właśnie oddział chemioterapii i tak dalej, jest ich tam kilka. Więc szczegóły są bardzo zróżnicowane, ale chodzimy we dwóch, dyżur trwa około 3 godzin, od łóżka do łóżka, żeby nawiązać indywidualny kontakt i trochę odmienić tą energię, dać też dziecku jakby możliwość też złapania z nami jakiejś relacji, nie? Bo na przykład w części szpitali takich jak na przykład na Koszarowej, tam się dzieci śmieją częściej i jest to taka klasyczna klaunada, a jak jesteśmy w przylądku nadziei na tych niektórych cięższych oddziałach, to nie zawsze się tam dzieci śmieją, ale bardzo nas lubią, ale lubią przez to, że my im dajemy dużo uwagi. Ja się śmieję, że to, co powiedziałem też o tej klasyce klaunia, że ludzie się z klaunów śmieją, bo my jesteśmy niżej, nie? Niżej, no bo nie, nieudacznik, no, to cały czas mu się coś tu psuje, tu ma za duże buty, albo jakiś niedobrany strój, no, czyli nieudacznik. I jesteśmy trochę przez wszystkich i też w szpitalu traktowani tam, o, komuś tam w życiu nie wyszło, to wykonuje, to chodzi z czerwonym nosem, bo tak sobie ludzie myślą po szpitalu. I ja zawsze właśnie mówię, że dzieci w takich szpitalach też, jak to w szpitalach, przez personel są traktowane po prostu przedmiotowo, nie? I ja mam takie wrażenie, że my tak samo jak te dzieci w tym szpitalu, powiem może brzydko, jesteśmy wszyscy w takiej gorszej sytuacji i przez to wydaje mi się, że my też możemy z innego poziomu dać uwagę tym dzieciakom i nawiązać relacje. I to jest właśnie super. Są dzieci, które na przykład...
0: Czy to polega na odwracaniu uwagi od tego, w czym się właśnie znalazły?
1: Tak, tak. To jest odwracanie uwagi i w sposób dosłowny i niedosłowny, bo dosłownie to robimy na przykład przy takich rzeczach, jak na przykład pobieranie krwi czy coś, wtedy odwracamy tą uwagę i to jest tak takie namacalne, nie? Ale łapiąc takim dzieciakiem na chemioterapii taki kontakt, że my dajemy uwagę, że trochę odczarowujemy tą relację, że nie traktujemy wszystkim tych dzieciaków z góry, nie? Bo jak przychodzą lekarze, pielęgniarki, to te dzieci są zawsze z góry gdzieś tam traktowane trochę właśnie przedmiotowo. Przez rodziców często nadopiekuńczych też, no bo to jest taki stan, nie są też te dzieci jakoś normalnie traktowane, a my totalnie w sytuacjach często absurdalnych, gdzie jakby łatwiej nam złapać za jakiś taki czysty kontakt, ja to nazywam tak w cudzysłowie, i jest to bardzo cenne. Są na przykład dzieciaki, które nie śmieją się, ale bardzo poważnie podchodzą do spotkań z nami i mam taki przykład, dużo przykładów, jak w przylądku nadziei dzieci bardzo chętnie pisały nam teksty, przez cały tydzień przygotowywały teksty po to, żebyśmy my przyszli, bo często mamy na przykład ukulele, jakiegoś pierdzącego kurczaka i umiejętności też takie muzyczne, dużo naszych klaunów ma, więc na przykład tą piosenkę, którą ten tekst, który te dzieci piszą, wykonujemy dla nich, improwizujemy, czytamy ten tekst i zaczynamy go jakoś tam śpiewać, często z nim, albo robimy melorecytację, albo ministrękę z tego tekstu, z tego, co napisało to dziecko, nie? No i oczywiście tam tak absurdalnie nam sobie żartujemy, ale już snujemy plany o tym, jak będziemy sławni i bogaci, że razem pojedziemy na koncerty do Los Angeles i tak dalej, nie? Ale jest to przy tym właśnie szukanie takiego kontaktu, takiego czystego kontaktu, nie? Jakiego na przykład nie może uzyskać lekarz, który już jakby siłą rzeczy jest dwa piętra wyżej, nie? I jest to dla niego bardzo takie, pacjent jest to trochę, że tak powiem, podejście przedmiotowe, a nie podmiotowe, nie?
0: No on chyba musi jakby też troszeczkę się zdystansować, bo inaczej by go chyba emocje zjadły, przynajmniej tak mi się wydaje, ale to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Jak wygląda taki kontakt z dzieckiem? Jeszcze dopytam, jak wygląda taka praca?
1: Ale mówisz o szpitalu?
0: Czy... Tak, jeszcze o szpitalu, bo chciałbym chwilę porozmawiać.
1: Wiesz co, to są różne takie gagi najczęściej, też umiejętności, bo też pokazujemy takie rzeczy, jakieś swoje umiejętności typu właśnie jakieś tam żonglerka czy sztuczki iluzjonistyczne, które dzieciaki bardzo lubią i się tego też uczymy nieustannie. Ale najwięcej jest improwizacji, bo w tych szpitalach też nie możemy mieć za dużo rekwizytów i improwizacji i takiego właśnie absurdu często. Przychodzimy, mamy zawsze, może nie zawsze, ale często sobie robimy jakąś misję, że na przykład przychodzimy do pokoju i już idziemy z taką misją i patrzymy, co się tam wydarzy, że na przykład, nie wiem, badamy poziom wilgotności prześcieradła, nie? I badamy ten poziom wilgotności prześcieradła na przykład papierem toaletowym, nie? Albo jakieś takie absurdalne rzeczy. W co się też ciągają rodzice często i jest to dla nich super komiczne i najczęściej się, na przykład w Przylądku Nadziei, to się najczęściej rodzice śmieją i ja uważam, że to też jest bardzo dobrze dla rodziców, że my tam też jesteśmy dla rodziców, nie tylko dla tych dzieci, bo rodzice mogą trochę odpłynąć, takie odrealnienie i trochę zapomnieć o tym wszystkim, co tam się dzieje nieprzyjemnego. I mamy taką misję, i często jesteśmy w cudzysłowie niemądrzy i dziecko nas często poprawia, bo sami mylimy dużo rzeczy, mówimy jakieś rzeczy 3x3, dziecko nas tam poprawia, mówi nie, ale to nie jest tak, nie, no pomyśl, nie, bo często właśnie swoich tam, nie wiem, takie zabawki jak dla psów są, często wykorzystujemy to, kurczak nagle się staje telefonem komórkowym, nie, smart kurczakiem, więc dziecko mówi, nie, to nie jest telefon, nie, my, jak to nie, jak tutaj łapie zasięg przecież ogonem, nie, i to są takie właśnie takie, tworzenie takich absurdalnych trochę światów, co jest też zabawne. Wychodzenie na przykład z sali w tych salach często jest tak, że jest sala i w sali jest też toaleta i obok drzwi wyjściowych są zawsze drzwi do toalety i jedna z najczęstszych rutyn, które robimy, jak się już żegnamy, to wychodzimy, ale wychodzimy nie do tych drzwi, co trzeba, czyli wchodzimy do kibla, nie? Po czym po chwili wybiegamy z tego kibla i mówimy, że ej, zamurowało wam wyjście, nie? Albo wychodzimy też, moczymy sobie wtedy ręce szybko w umywalce i mówimy, że umyliśmy ręce, ale macie strasznie niską umywalkę, nie? No i tam dzieci się śmieją, to nie była umywalka, co umyłeś te ręce w kiblu, przecież tam się spuszcza gówno, nie? I, no i takie proste rzeczy, ale które są absurdalne, ale śmieszne, ale my w tym jesteśmy po prostu, nie? To nie jest tak, że tylko odgrywamy te rolki jakieś, tylko po prostu wchodzimy w to, jesteśmy w tym autentyczni i dla mnie jest niesamowita praca z czerwonymi noskami, dlatego że ja bardzo dużo swojego klaunowego życia poświęciłem dla pracy solowej, a od tych 8 lat jestem w czerwonych noskach, to odkryłem cudowną rzecz pracy na interakcji, improwizacji z drugą osobą i zawsze to jest inny partner. Oczywiście mamy, bo powtarzamy się, więc mamy w teamach tam po 5-6 klaunów, więc z niektórymi częściej pracujemy, z niektórymi rzadziej, jak tam się grafik ułoży, bo każdy z nas jest tam często jakimś freelancerem, ale ma jeszcze inne rzeczy, więc to są często muzycy, to są często aktorzy, no i tym też klauni jak ja. Chociaż akurat takich klaunów, którzy robią klaunadę i w szpitalu i na co dzień jest mniej, najwięcej jest improwizatorów chyba obecnie, ludzi, którzy wieczorami robią teatr improwizacji, albo są stand-uperami, bo mamy kilku słynnych stand-uperów wśród swojej ekipy, kabareciarzy, bo cały kabaret Czesław jest też w ekipie Czerwonych Nosków już od bardzo dawna, więc tak to wygląda.
0: Dobra, co lubisz w swoim zawodzie?
1: A myślę to, że nie ma jednego rozwiązania, że cały czas coś cię zaskakuje, że musisz być w pewnym sensie kreatywny. Masz swoje rutyny, ale no, nie ma jakiegoś jednego powtarzającego się elementu, że każdy dzień zaskakuje i jest też rodzaj takiego też napięcia przed, czyli przygotowania się gdzieś po jechaniach, ktoś czeka na ciebie i potem wchodzisz na tą scenę przysłowiową czasami, tak jak w szpitalu, i tam się nagle jakby stajesz się swoim alter ego, nie do końca jesteś sobą, i to jest niesamowite, bo ja tak często mówię, że to jest dla mnie też, bycie klaunem to chyba jest dla mnie też przede wszystkim terapia na co dzień. Jakbym robił tylko poważne rzeczy w życiu, to bym chyba już dawno zgłupiał. Oprócz tego też się zajmuję terapią i pracuję z osobami zaburzonymi psychicznie i niepełnosprawnymi. I myślę, że gdybym nie miał takiego Rufiego Rafiego, to bym sam chyba gdzieś wylądował na jakimś ośrodku. A to jest dla mnie z jednej strony pasja, ale też wiem taki element do tego, żeby móc wyrzucić emocje. Jest to zawód, który wymaga od ciebie sprawności fizycznej, uważności, i cały czas możesz to, będąc w pracy, trenować, a jednocześnie to się super przydaje w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, też tym moim drugim zawodowym. Więc to chyba ta interakcja z drugim człowiekiem, że nie ma utartych schematów i że to jest praca właśnie z emocją, praca z ciałem. Ja też dużo wykorzystuję takich też gimnastyczno-akrobatycznych elementów, slapstickowych, więc nie muszę już chodzić na siłownię, bo mam tego dosyć dużo.
0: Bardzo, bardzo dzięki.
2: O zawodzie klauna porozmawiałem z Rafałem Biesiadą, Rufim Rafim. Maciej Ryłkiewicz, kłaniam się. Przy mikrofonie Maciej Ryłkiewicz. Kiedyś każdy chłopak marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Praca w Państwowej Straży Pożarnej jest wymagająca. Zawód strażaka zmienił się na przestrzeni dwóch dekad diametralnie. Dlatego zapytaliśmy o to, kto może pracować jako ratownik w Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
3: Starszy brat Andrzej Cios, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
0: Każdy może zostać strażakiem?
3: Nie każdy, na pewno nie każdy, natomiast ważne jest to, żeby bo właściwie każdy mały chłopak chce zostać strażakiem, to żeby rzeczywiście później te marzenia realizować i do tego się przygotować, czyli po pierwsze wszystkim być sprawnym fizycznie, przede wszystkim też warto mieć jakieś doświadczenie w Ochotniczej Straży Pożarnej na początku, w młodzieżowych drużynach pożarniczych, później już jako czynny, taki aktywny członek jednostki operacyjno-technicznej, czyli wyjeżdżać do działań. I to na pewno są rzeczy, które warto robić, bo wtedy łatwiej jest rzeczywiście się dostać do Państwowej Straży Pożarnej. Cóż, są jeszcze też szkoły o profilach strażackich, mundurowych, tam też warto, no bo uczą dyscypliny, zaangażowania, wzajemnej takiego szacunku, także też warto by było, jeżeli ktoś myśli poważnie o tym, żeby zostać strażakiem, uczęszczać do takiej szkoły o profilu strażackim.
0: Co robi strażak? Jak on pracuje? Jak wygląda praca strażaka?
3: No przede wszystkim jest to ciągłe doskonalenie się. My ciągle musimy ćwiczyć, ciągle musimy poszerzać tą naszą wiedzę, no bo to nasze spektrum ratownicze też cały czas się zmienia, bo zmienia się otoczenie wokół nas, czyli cały czas powstają nowe urządzenia. Na przykład kiedyś nie mieliśmy w ogóle do czynienia z fotowoltaiką. Tak? Dziś to jest też sytuacja, w której powstają pożary i musimy też specyficznie podejść do tego typu instalacji. Tak samo kiedyś właściwie nie było problemu z akumulatorami, czy to w samochodach, czy to w rowerach hulajnogach i tak dalej. Dzisiaj mamy te hulajnogi, znaczy w ogóle akumulatory w tych pojazdach, urządzeniach właściwie wszędzie. No i też to jest coś innego, do czego my musimy się przygotować, przeszkolić i działać. Także strażak przede wszystkim to cały czas gdzieś tam ćwiczenie, doskonalenie, poszerzanie swojej wiedzy.
0: Jak wygląda ścieżka kariery strażaka?
3: No przede wszystkim no to na początku jest strażak, to jest stażysta, czyli osoba przez 3 lata, którą obserwujemy, uczymy i patrzymy, czy to jest dobry materiał na strażaka. No i to jest jakby tutaj najważniejszy ten etap na początku, czy ta osoba chce rzeczywiście, czy złapała tego bakcyla ratowniczego i czy się nadaje. Kolejnym etapem na pewno jest to, gdzie ta osoba się gdzieś tam ukierunkowuje, bo w straży pożarnej mamy różne specjalności i my cieszymy się jak strażacy i dążymy do tego, żeby w pewien sposób się ukierunkowywali. Jeden strażak jest dobry w ratownictwie medycznym, inny znowu w ratownictwie technicznym. I tu też nie ma strażaków takich omnibusów, którzy są dobrzy ze wszystkiego. My, strażak to przede wszystkim też praca zespołowa i właśnie jeden kolega jest dobry w ratownictwie medycznym, inny w ratownictwie technicznym, no to przy działaniach rzeczywiście każdy wykorzystuje jakby te umiejętności, w których jest dobry. A oczywiście każdy strażak jest dobrze wyszkolony ogólnie, nie? To tak, żeby prowadzić te podstawowe działania. Ale jeżeli dochodzi już do jakichś tam typowo działań technicznych, no to wtedy strażak, który w tym się specjalizuje, jest tak zwanym liderem.
0: Jakaś szkoła musi być skończona i...
3: Ta strażaka? Wykształcenie średnie minimum. Także to jest taki wymóg. Co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, jak rozmawialiśmy o tym, co strażak później. Czasami mamy sytuację, że strażak jest po prostu ratownikiem gdzieś tam ukierunkowanym na czy to grupę wodno-nurkową, czyli nurkiem jest jednocześnie, czy zostaje jakimś liderem w jakimś ratownictwie, w jakimś rodzaju ratownictwa. No ale też bywają sytuacje, gdzie wyłoskujemy osobę, która ma predyspozycje dowódcze, która potrafi zarządzać innymi. No i tutaj takie osoby kierujemy na szkoły pożarnicze, czy to jest szkoła aspirantów, a następnie szkoła oficerska.
2: O pracy Straży Pożarnej opowiedział nam starszy brygadier, komendant Państwowej Straży w Jeleniej Górze, Andrzej Ciosk. Ja nazywam się Maciej Rylkiewicz i żegnam się z Państwem.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek, prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

0: Wszystkie chce barowić kres, płynie wzdłuż przez. Cicha woda brzegi rwie, cicha woda wie. Wszystkie chce barowić kres, płynie wzdłuż przez.
1: SK2.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez